0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

Niestety zaczyna się robić jasno nad stolicą Wielkopolski, ale pamiętajcie, że słońce wstanie dopiero po godzinie 7, czyli wtedy, kiedy będziemy mieli dla was przegląd prasy. Do tego czasu jeszcze około 16 minut plus kawałek, no to takie około 20 minut mniej więcej. Więc teraz ci, którzy nas słuchają na co dzień, wiedzą doskonale, że przechodzimy do listy aferowych nowości. Spotkamy się z pewnym Michałem. Pytanie, czy Michał teraz jest tym, który zanurza słuchacza w internecie?

0: Ksenia Kowalska, zapraszam. W zeszłym tygodniu studenci wrócili na uczelnię. Zajęcia trwają już od paru dni, a dzisiaj na Politechnice Poznańskiej o godzinie 11 w Centrum Wykładowym odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Ze swoim wystąpieniem pojawi się rektor PP dr. profesor dr. habilitowany inżynier Teofil Jesionowski z wykładem inauguracyjnym pod tytułem Co się dzieje w naszym mózgu, gdy patrzymy na latające obiekty? Wystąpi profesor dr. habilitowany Piotr Trejanowski. Liczba studentów w Polsce systematycznie rośnie od 2020 roku. Łącznie 345 uczelni gości ponad 1 300 000 studentów w Polsce.
1: Radio Afera. Okno na świat.
0: Protetycy słuchu wrócili z 3-tygodniowej misji w Kamerunie. Lekarze prowadzili badania w szkole w Bertua, gdzie leczono tamtejsze dzieci we współpracy z polskimi siostrami misjonarkami.
2: Zaopatrzyliśmy też dwie placówki w audiometry. Szkoła w Bertua dostała kolejny sprzęt do diagnostyki słuchu, natomiast do nowo tworzonego szpitala w Yaoundé też dostarczyliśmy sprzęt Maiko. Dwutorowo poszła misja. Jedno to pacjenci, zaopatrzenie, praca u podstaw. Drugie to zaopatrzenie tak, żeby zdawać wędkę, a nie rybę, żeby zaczęli stawać na własne nogi.
0: Akcję podsumował adiunkt w Zakładzie Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dr Olgierd Stiller. Warto podkreślić, że w Kamerunie opieka medyczna nie istnieje. Wciąż powszechne jest przekonanie, że choroby są efektem czarów i klątw. Dodatkową trudnością jest to, że w Kamerunie wiek pacjenta często nie jest znany.
1: Przystanek informacja.
0: W związku z koniecznością wykonania prac kanalizacyjnych możemy spodziewać się zmian w organizacji transportu miejskiego. Przywrócony zostanie ruch w rejonie skrzyżowania ulic Żegrze i Kurlandzkiej. Oznacza to, że tramwaje linii 1, 3, 97, 211 i 218 wracają na swoje trasy. Dodatkowo zmiany dotyczą też okolic ulicy Opolskiej. Od jutra autobusy linii 611, 614 oraz 701 kursować będą zmienionymi trasami. Na trasie objazdu pojazdy będą zatrzymywać się na wszystkich istniejących przystankach. Już jutro rusza tegoroczna edycja festiwalu Endemity. To wydarzenie dedykowane literaturze Europy Środkowoeuropejskiej. Przez najbliższe dni odbędą się spotkania z pisarzami, spotkanie z literaturą za pośrednictwem spektakli teatralnych, warsztatów, wernisaży czy akcji w przestrzeni publicznej. Tegorocznym hasłem jest niepewność. Na wydarzenie zaprasza Maria Czarnecka, prezeska Stowarzyszenia Antropologów Kultury Etnosfera oraz dyrektorka festiwalu Endemity.
3: Szanowni Państwo, jeśli czujecie się troszkę niepewni w obecnej rzeczywistości, to zapraszam na spotkania w ramach festiwalu Endemity po to, żeby posłuchać, co mają do powiedzenia autorzy i autorki i w jaki sposób można sobie poprzez książki i literaturę i czytanie z takimi niepewnościami codziennymi poradzić.
0: Wydarzenia będą miały miejsce w Poznaniu, Gnieźnie i Mieścisku. Jutro o 18.30 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu spotkanie autorskie z Birutą Januskaitę i Agnieszką Rębiałkowską poprowadzi Rafał Czachorowski. I to tyle w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Opa, opa, andale, andale, pa, pa, pa. Przybyła kura. Wybiła godzina.

0: Tak serio z tą kasetą mówiłaś?
1: VHS? No, ja wiem, czym jest płyta CD.
0: Okej. Okay. No, dobra. A kaseta magnetofonowa?
1: To nie CD.
0: To nie CD.
1: No tak.
0: A VHS to jeszcze coś innego.
1: No tak, jeszcze, a coś było o dyskietkach też? To nie to samo.
0: To nie to samo, to różne wszystko.
1: No ostatnio chciałam nagrać muzykę na płyty i nie mogę znaleźć w ogóle napędu do płyty. Ja nie wiem, czy ona jeszcze istnieje.
0: Można sobie dokupić takie osobne. No to... U nas w szkole na przykład na maturze był problem, że już, wiesz, od przyszłego roku będą już na plikach, pliki będą przesyłane, nie? Na tam maturę z języków obcych. Tymczasem jeszcze w tym roku trzeba było sobie radzić z płytami. A znajdź teraz laptopa z napędem CD.
1: No, jak ktoś znajdzie, to proszę o kontakt.
0: 618750213 albo aferanek@afera.com.pl. Czekamy na informacje od was i tak samo możecie do nas pisać na temat utrudnień na drogach, bo już za niedługo serwis komunikacyjny. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.
0: A tymczasem po godzinie 7 przypominamy, że za chwileczkę zerkniemy do Poznańskiej i nie tylko.

9 mandatów, pozostałe 39 mają partie, które teoretycznie zwalczają i wykluczają koalicję z nią, czyli CDU, SPD, Zieloni i Lewica. 5 pozostałych mandatów właśnie od BSW. Wczoraj Rauszna oddano 82 głosy, zdobyła 48, przeciwko jego kandydaturze było 29 deputowanych, 5 się wstrzymało. Wstrzymało, głosowanie było tajne, ale poparcie dla FD zapowiadał już wcześniej BSW, tyle że Rausz musiał dostać jeszcze 4 głosy deputowanych innych partii, które wcześniej to wykluczały. AfD była partią, którą deputowani byli najczęściej upominani w minionej kadencji. Teraz to ich kandydat będzie odpowiadał za dyscyplinowanie posłów i kto wie, czy nie za dyscyplinowanie Europy. A to już takie moje dopowiedzenie. Gazeta Wyborcza. O tym więcej przeczytacie i ja cały czas szukam dzisiejszej pierwszej strony Rzeczpospolitej. Ale coś mi się tutaj problemy jakieś pojawiły i może mi się to nie udać. Tym bardziej, że jakoś nie wiem, nie współpracuje ze mną mój palec. No i w takim razie przejdziemy do Głosu Wielkopolskiego, moi drodzy. W Głosie Wielkopolskim reflektory z boiska świecą im w okna. Nie da się tutaj mieszkać. Nie mogą spokojnie odpocząć w ogrodach, a światło z boiska wpada im do domów. Mieszkańcy Dopiewca protestują po remoncie za 750 tysięcy złotych. Skarżą się też na hałas. Na treningi wezwali policję. Nie mogę na spokojnie siedzieć w ogródku, bo muszę być cały czas na treningu. Nie możemy otwierać okien. Rozumiem, że to jest dla dzieci i dla sportu, ale nie takim kosztem, mówi pan Artur Połuch z ulicy Azaliowej. Przepraszam, panie Arturze. Ja rozumiem, że panu przeszkadza i teraz ja nie nabijałem się z pana słów. Broń Boże. Boisko przy ulicy Kwiatowej zostało wyremontowane w tym roku. Przez lata boisko przy ulicy tejże właśnie w Dopiewcu nie było problemem dla sąsiadów. To zmieniło się po remoncie, podczas którego wymieniono nawierzchnię i zamontowano reflektory. Kiedy w marcu rozpoczęły się testy oświetlenia, jak opowiada mieszkaniec, w domu cały czas było jasno. I czy tak faktycznie jest? O tym przeczytacie między innymi właśnie na pierwszej stronie Głosu Wielkopolskiego. Tam również o tym, że mocy świateł zmniejszono do 30%, ale sąsiedzi przekonują, że świecą zbyt mocno. Do tego dochodzi hałas. Na początku września zwrócili się do naszej redakcji i wezwali też policję. W ogóle w Radiu Poznań chyba był materiał na ten temat i jakby co, to polecamy. A z kolei KS Canarinho z Kurzewą bleje, że światła gasną o godzinie 21 po zakończeniu treningów. Gmina analizuje skargi i zapowiada rozmowę o harmonogramie korzystania z obiektu. Mieszkańcy podkreślają, że nie chcą zamknięcia boiska, chcą móc odpocząć we własnych domach. Czyli grajcie za jasnego tylko. A światła? A proszę pana. A komu to na co? A po co to komu? Trudny temat. W Głosie Wielkopolskim na pierwszej stronie. Tam również o tym, że S11 ma pieniądze i wykonawcę. Dlaczego budowa czeka? Przy trasie z Obornik do Poznania coraz wyraźniej widać przygotowania do budowy S11. Kierowcy na szybszy przejazd muszą jednak poczekać. Zaplecze rośnie, a zasadnicze roboty wciąż nie ruszyły. Co stoi na drodze wyczekiwanych inwestycji? O tym przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. No i jeszcze na koniec sobie zostawimy Dziennik Gazetę Prawną. Tak troszeczkę dzisiaj zmieniliśmy kolejność, bo były te problemy z Rzeczpospolitą. No, z Rzeczpospolitą zawsze jakieś problemy. I wcale nie mówię o gazecie teraz. W Dzienniku Gazecie Prawnej o tym, że urzędnicy są sfrustrowani zarobkami. Niskie płace, przeciążenie obowiązkami, stres, nepotyzm i kolesiostwo. To najczęstsze bolączki wskazywane przez członków Korpusu Służby Cywilnej w pracy. I oczywiście zanim zaczniecie śmieszkować, ja zapraszam. Jest to samo, jak zawsze powtarzam. Skoro chcecie mieć 2 miesiące wakacji, ja zapraszam. Są wakaty, jeżeli chodzi o nauczycieli i jeżeli chodzi o urzędników chyba również. Moda na ulgę na powrót. O tym w Dzienniku Gazecie Prawnej, czyli jak to w latach 2022-2025 rosła liczba podatników PIT, którzy skorzystali z ulgi dla młodych pracujących emerytów rodzin 4+. I na powrót statystyki przedstawił niedawno w Sejmie Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej. No i o tym, że droższy dolar podbija rachunki za energię. Panie Donaldzie, dziękujemy serdecznie. Jakby co, to jeszcze jakieś kolejne wojny na pewno spowodują, że

Jeżeli jedziecie teraz do pracy i macie włączone nasze radio i na przykład jedziecie w stronę wschodzącego słońca, to Zamilska idealnie pasuje właśnie. Tak wiecie, żeby jechać i stwierdzić, dobra, to jest fajne życie, tylko dlaczego jadę do pracy. Zamilska i Husky, Odyssey na antenie, 19 minut po godzinie 7.

0: A big boy user and a abuser.
1: Jay-Z Bell, Outcast. 26 minut po godzinie 7, już za chwileczkę nasza dzisiejsza szefowa od serwisów pojawi się w studiu i będzie nam przekazywać informacje na temat tego, jak wygląda sytuacja na ulicach. Jeżeli wy chcielibyście jej pomóc, no to dzwońcie 618750213. Z kolei, jeżeli chcielibyście wybrać się w piątek na wyprzedany koncert Finka do klubu Dwa Progi, to ślijcie SMS-y pod numer 7148, w treści wpisując afera, wasze imię i nazwisko, a także bym was jeszcze poprosił o to, żeby

Dzisiaj, to znaczy 7 dnia października, i my zerkamy sobie do kalendarium. Drodzy słuchacze, w roku 1959 doszło do cudu na Nowolipkach, na wieży kościoła św. Augustyna w Warszawie, właśnie na Nowolipkach. Kilka

co się w Pekinie i walka o ćwierćfinał. Za chwileczkę przegląd świata sportowego, więc mam nadzieję, że wtedy będę mógł już wam przekazać informację, że Iga wygrała bez straty gema pierwszego seta. Teraz jednak daj mi, panie, awans Igi i daj mi, panie, więcej masz.

reprezentanci pojadą jako jedna z najlepszych drużyn z drugiego miejsca. Grecy robili, co mogliby, zdobyć drugą bramkę. Między innymi była chyba poprzeczka, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie identyczny bilans bramkowy. 19-6, jak w przypadku Polski. Plus 13, biało-czerwoni. To znaczy bilans bramek plus 13 identyczny, ale my mamy więcej zdobytych bramek. 20 wobec 19. I dlatego to Polacy właśnie pojadą na Euro. Wielkie brawa. Przypomnijmy, że sam turniej rozpocznie się 16 czerwca, zakończy finałem 3 lipca, a odbędzie się na terenie Albanii oraz Serbii. Oby było spokojnie, tak powiem. W barażach zagrają jeszcze Finowie, Czesi, reprezentanci Islandii, Słowacji, Grecy właśnie, Holendrzy, Turcy oraz Duńczycy, a z kolei nasza reprezentacja jako najlepszy zespół z drugich miejsc awansowała. Poza tym zobaczymy młodych reprezentantów Belgii, Niemiec, Chorwacji, Norwegii, Włoch, Anglii, Francji, Portugali, Hiszpanii, no i właśnie gospodarzy z Albanii oraz Serbii. Zerkam, o, mamy to. Iga Świątek wygrała pierwszego seta, 6-1. Trzymamy kciuki w kolejnych, za kolejne sukcesy. Kolejna informacja, jaką dla was mam. Czekajcie, tenis był, ale jeszcze Hubert Hurkacz awansował na 34. pozycję w turnieju, w rankingu. A z kolei Kamil Majszczak awansował z 70. na 70. lokatę. Gratulujemy. Max Kaśnikowski, przepraszam, zaliczył spadek z 234. na 238. lokatę. Zbliżył się do niego Daniel Michalski, który awansował z 282 na 256. Janik Sinner cały czas jest najlepszy wśród mężczyzn przed Aleksandrem Zverevem i Carlosem Alcarazem. Przypomnę jeszcze raz, Hubert Hurkacz, najlepszy z Polaków na miejscu 34. Jeżeli chodzi o Ligę Narodów, wczoraj zakończono kolejne spotkania. W najciekawszych m.in. Chorwaci przegrywają z Hiszpanami 1-2. Luksemburg przegrywa z Bułgarią 0-2. No proszę. Albania wygrywa z San Marino 2-1. Powiem wam, że po bramce w 93. minucie z karnego dla reprezentacji Albanii, więc sądzę, że tam było bardzo, ale to bardzo gorąco. Zresztą tam zawsze jest bardzo gorąco na trybunach. Anglicy pokonują Czechów 3-0. Szwajcarzy z kolei reprezentantów Macedonii Północnej, a Szkoci nie dali rady Słoweńcom na własnym stadionie, przegrywając 1-2. Czy coś jeszcze bym miał wam powiedzieć z tych informacji? No to chyba nie. No i cóż, drodzy słuchacze, przechodzimy teraz do tej niezwykle smutnej informacji. Bo nie będę ukrywał, że przed chwilą tutaj kolega mój realizujący audycję, któremu serdecznie dziękuję za tę informację, bo ona do mnie nie dotarła. A to jeden z... i smutna informacja niezwykle. Albowiem były reprezentant Polski, niegdyś najlepszy zawodnik w naszym kraju. W roku 1990 wybrany w plebiscycie piłki nożnej najlepszym graczem w naszym kraju. Tak, w roku 1990 odszedł. Jacek Zióber, były reprezentant Polski, zmarł we wtorek 6 października. Po ciężkiej, naprawdę bardzo ciężkiej chorobie. Zawodnik, który wyjechał do Francji po tym, jak reprezentował ŁKS Łódź, został sprzedany do Montpellier za blisko 2 miliony dolarów w 1990 roku. To były naprawdę olbrzymie pieniądze i to nie tylko jeżeli chodzi o polską piłkę, ale to były naprawdę spore pieniądze, nawet jak na warunki europejskie. Bardzo dobrze odnalazł się w nowym otoczeniu. Grał m.in. z późniejszym mistrzem świata i mistrzem Europy, czyli panem, co się zowie, Laurent Blanc Montpellier. Następnie grał w hiszpańskiej Osasunie, trafił tam w 93 roku, później wrócił, ale tutaj kontuzje już przeszkadzały w dalszej karierze. A Mika Wronki, jeszcze wyjazd do Stanów Zjednoczonych, ale niestety więcej nie udało się wycisnąć z tej kariery, bo tak jak mówię, kontuzje spowodowały na pewno zastopowanie tej niezwykle obiecującej kariery. 46 spotkań w reprezentacji Polski, 8 bramek. Panie Jacku, dziękujemy za wszystko i wszyscy związani z piłką nożną na pewno opłakują i wspominają dzisiaj tego wybitnego polskiego reprezentanta. I ciężko po takich słowach przejść do czegokolwiek innego. Tak szczerze mówiąc, na zegarach w tym momencie mamy 9-8 minut.

Teren Style na obudzenie, kawa niepotrzebna. Ja z kolei tutaj się kajam. Pozdrawiam serdecznie pana magistra Arkadiusza, który zwrócił uwagę, że niezły awans Kamila Majchrzaka z pozycji 70 na 70. Przepraszam bardzo, składam teraz.

0: prawda? Także to nie są takie rzeczy, które być może na pierwszy rzut oka widać, ale są one obciążeniem dla budżetu miasta.
1: Członkowie partii informowali też o rozpoczęciu zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie. Po zebraniu wymaganych 300 podpisów projekt uchwały trafi do Rady Miasta.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Świerczewo zyskuje nową infrastrukturę sportową. Nowe budowane Centrum Sportu i Rekreacji będzie miejscem do gry w piłkę nożną, badmintona, tenisa ziemnego oraz stołowego. Pojawią się również elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze, tablice informacyjne czy stojaki rowerowe. Planowane jest również posadzenie 13 drzew. Na aktualnym etapie budowy gotowe jest boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 na 62 metry. Ułożona jest na nim nawierzchnia ze sztucznej trawy. Przygotowane zostało również podłoże pod siłownię zewnętrzną oraz powstaje infrastruktura pieszo-rowerowa wokół kompleksu. Miesięczne wydatki rosną, a sytuacja finansowa studentów pozostaje taka sama. Według raportu Portfel Studenta przygotowanego przez Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości wydatki studentów wynoszą aktualnie nieco ponad 4 tysiące złotych. Jest to wzrost o 66 zł względem poprzedniego roku. Nauka na uczelni wyższej to coraz częściej luksus. O tym, jak wybrany kierunek wpłynie na przyszłość studentów na zmieniającym się rynku pracy, mówi dr Przemysław Barbich z ZBP.
3: Wszyscy ci, którzy studiują takie trudne kierunki politechniczne w związku z rozwojem AI, z dużym prawdopodobieństwem nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy. Natomiast te jeszcze niedawno modne kierunki, takie jak marketing, psychologia, socjologia, znalezienie dobrze płatnej pracy może za parę lat okazać się bardzo trudne.
1: Rosnące koszty życia zmuszają młodych do częstszego podejmowania aktywności zawodowej. Odsetek osób, które nie podejmują pracy, wyraźnie spadł i wynosi obecnie 37%.
2: Tematy, które nas łączą.
1: Do 10 października potrwa Festiwal Bibliotek. Jest on częścią 6. edycji Festiwalu Ekologii Integralnej programu Drzewo Franciszka. Organizatorzy przygotowali m.in. spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci, zajęcia o pszczołach i motylach, rozmowy wokół literatury przyrodniczej czy debaty o kryzysie klimatycznym. W wydarzenie włączył się Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka, Biblioteka Uniwersytecka oraz Biblioteka Poznańskiego Stowarzyszenia Nauk. Jednym z ważniejszych elementów programu będzie cykl książki, które otwierają rozmowy o świecie, który ma pokazać, że literatura może być nie tylko źródłem wiedzy. To tyle w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Oj, co to nam się pokazuje?
6: Słoneczko nam się

0: Mój realizator od razu mi wyłącza serwis, a może ja bym chciał porozmawiać na temat serwisu z naszą autorką serwisów informacyjnych. No, dziękuję bardzo. Co tam na Świerczewie, jak będzie? Będzie lepiej?
1: Będzie lepiej.
0: Ta odsunięta już. No będzie lepiej.
1: No mam nadzieję.
0: No dobrze, a ty mieszkasz na Świerczewie?
1: Nie, ale chciałabym dobrze dla mieszkańców Świerczewa.
0: Bardzo dobrze. Co jest największym zarzutem wobec Świerczewa?
1: To trzeba by porozmawiać ze Świerczewianami.
0: To się trudno odmienia, nie?
1: To popracuję nad tym.
0: Nie, to nie ma co pracować. To należy nie używać. Pozdrawiamy serdecznie mieszkańców Świerczewa. Minęła godzina 8, wysłuchacie audycji porannej Radia Afera. Ja, czekajcie, bo zerknę, czy mam informację na temat jak to... No, Iga Świątek w drugim secie już wygrywa 2-0 w gamach, więc coś mi się wydaje, że ten ćwierć minął coraz bliżej, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, tak samo jak nie chwalmy audycji przed jej zakończeniem. Dzień wanny, dzień efektywności energetycznej, to znajdziemy dzisiaj w kalendarzu. Dziś, czyli 7 dnia października, na dodatek Światowy Dzień Bawełny. Masz dzisiaj bawełniane ubrania na sobie?
1: Mam nadzieję.
0: No. Ja też. Ja, ty masz nadzieję, ja mam bawełnę.
1: Każdy coś ma, no.
0: Mam i ja. Dzień Republiki, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, która na szczęście nie istnieje, a także Święto Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. I tutaj również to wszystko już bęk nie istnieje. Imieniny świętuje dziś Marek, Amelia i Justyna. Wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o żenujące powiedzenia, to proszę bardzo.

Ja wiem, z czym rozmowy, czy tam trzep od rzęsnej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

Za bardzo nie zwolnić, bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

Jedziesz, Iga wygrywa 2-1 w gemach i 1-0 w setach, a w tym momencie, no, w czwartym gemie Iwa Jowowicz wygrywa 15. Znaczy, no, te pierwsze punkty. W ogóle liczenie punktów w tenisie to jest coś. Kiedyś starałem się tym zainteresować. Teraz z kolei was chcemy zainteresować na 6,5 minuty po godzinie 8 punktem.

uwaga, uwaga, uwaga, wybieramy się do Siemiatycz. W ogóle tak, tak swoją drogą to musimy zerknąć. Niech tam sobie gra jeszcze, Paweł to Kawasaki. Patryku, proszę nie zabierać. Tym bardziej, że teraz sprawdzimy, gdzie są Siemiatycze. No i fakt, jeszcze weź dobrze to wpisz, Edgar, gdzie są Siemiatycze.

The Black Keys na antenie, a tymczasem my już za momencik będziemy spotykać się z panem magistrem, panem Arkadiuszem, który przygotował dla nas mini audycję Adres Poznań i tym razem będziemy wybierać się, no chyba nie mogę zdradzać za bardzo, nie? Powiem tylko tyle, że jak ja na banę chodzę albo jeżdżę, to często w tej okolicy się kręcę. 8:31 na zegarach.

0: ulicą. Ta pierwsza znajdowała się po południowej stronie rzeźni i właśnie ona jest dzisiejszą ulicą Grochowe Łąki. W czasach zaborów ulica ta nosiła niemiecką nazwę Sudstrasse. W 1919 roku, a więc po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, oficjalnie nadano jej nazwę Grochowe Łąki, nawiązującą do dawnej nazwy tego terenu. Grochowe Łąki szybko zaczęły się zabudowywać. Jednym z najważniejszych budynków, które tutaj powstały, była fabryka wódek i likierów Hartwiga Kantorowicza. W 1907 roku przy ulicy Grochowe Łąki 6 powstał okazały kompleks fabryczny. Budynek do dzisiaj wyróżnia się na tle okolicznej zabudowy i przypomina o przemysłowym charakterze tego miejsca. Produkcja alkoholu została tam zakończona w 1968 roku. Grochowe Łąki mają również swój artystyczny epizod. W domu dla pracowników rzeźni miejskiej, wybudowanym na narożniku z ulicą Garbary pod koniec lat 20., na poddaszu działała pracownia Instytutu Sztuk Pięknych Adama Hanytkiewicza. W latach 30. korzystał z niej m.in. Wojciech Kossak. Jeden z najbardziej znanych polskich malarzy miał więc swoją pracownię właśnie tutaj, na Garbarach przy Grochowych Łąkach. Swoją drogą to ciekawy kontrast. Z jednej strony rzeźnia i zakłady przemysłowe, z drugiej strony pracownia artysty i obrazy powstające na poddaszu miejskiego budynku. Okolice Grochowych Łąk były też miejscem jednego z najbardziej spektakularnych pożarów w historii międzywojennego Poznania. Mowa o pożarze zakładów Aquavit, który wybuchł po południu 19 maja 1937 roku. Zakłady znajdowały się przy ulicy Burzniczej w bezpośrednim sąsiedztwie Grochowych Łąk. Wszystko zaczęło się od uderzenia pioruna w ogromny zbiornik spirytusu. W środku znajdowały się około 2 miliony litrów tej cieczy. Zbiornik został uszkodzony, a płonący spirytus zaczął rozlewać się po okolicy. Pożar bardzo szybko wymknął się spod kontroli. Płonący spirytus rozprzestrzeniał się w kierunku ulicy Północnej i pobliskiej rzeźni miejskiej. Ogień zniszczył część zabudowań akwawitu, pobliskie zakłady graficzne oraz 3 wagony kolejowe stojące na bocznicy. Temperatura była tak wysoka, że wygięły się nawet szyny kolejowe. Co ważne, mimo ogromnej skali pożaru nikt nie zginął, choć rannych zostało 9 osób. Był to jeden z najbardziej pamiętnych pożarów Poznania okresu międzywojennego. I tak dochodzimy do końca dzisiejszej podróży po Grochowych Łąkach. To miejsce, którego nazwa jest właściwie pamiątką po dawnym krajobrazie Poznania. Łąki należące kiedyś do Jana Grofa, później podmokły teren nad Wartą, następnie miejsce wielkiej rzeźni, fabryk, pracowni Wojciecha Kossaka i potężnego pożaru akwawitu. A dzisiaj jest to po prostu jedna z ulic Garbar. Poznańskie ulice, place i skwery mają wiele do opowiedzenia. Skąd wzięły swoje nazwy, co wydarzyło się w ich okolicy i jakie historie skrywają? Adres Poznań. W każdą środę o 8.30.
1: Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
4: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23.00. Audycja Tańce Hulanki.
1: Autopromocja.
5: Aferanek.

0: Festiwal Słuchowisk 2026 startuje już dziś. Wielkie wydarzenie w stolicy Wielkopolski, jak zawsze zresztą. I my na temat tegorocznej edycji i czy dobrze liczyć potrafię, porozmawiamy z Marią Marcinkowską-Górną, jedną ze sprawczyń całego zamieszania. Dzień dobry, pani Mario.
1: Dzień dobry, o poranku w Eferze.

0: fizyczne nazwy nas mylą, bo też słyszę często, że przecież podcast to jest słuchowisko. No nie, nie. Słuchowisko ma zupełnie jednak inną formę niż podcast.
1: A gdybyś mogła tak naszym słuchaczom właśnie tak w dwóch zdaniach, jeżeli w ogóle jest to możliwe, tak wytłumaczyć chociażby różnicę pomiędzy podcastem a słuchowiskiem, bo wydaje mi się, że to słowo podcast jest takim najczęściej używanym w ogóle, bo...
0: Bo podcast to jest najczęściej po prostu audycja. W skrócie dzisiaj, nie? Jakoś też nas radio do tego przyzwyczaiło. Czego nie możemy wysłuchać? Słuchamy potem w tak zwanych podcastach, czyli w audycjach do odtworzenia. W dwóch zdaniach, no to jest dla mnie trudne do streszczenia, ale...
1: Spróbujmy
0: opowiadać. Dobra, spróbuj już trzech może. Słuchowisko, najkrócej mówiąc, to jest film na uszy. Czyli to jest taka opowieść, do której... którą rozpoznajemy, w którą możemy się zanurzyć, zamykając oczy, i powinna być tak zbudowana, że my wszystko jako odbiorcy widzimy, rozpoznajemy, smakujemy, słyszymy, wyobrażamy sobie, tak jakbyśmy oglądali film. Całą scenografię, kostiumy, montaże, światło, grę aktorską mamy przed oczami. Stąd każdy z nas, słuchając danego słuchowiska, ma tak naprawdę inne słuchowisko przed oczami.
1: Jak daleko są dzisiejsze słuchowiska, a może jak blisko są dzisiejsze słuchowiska tych legendarnych, jak Matysiakowie, jak Blubry Starego Marycha, jak w Jezioranach?
0: To spektrum słuchowiskowe jest bardzo duże. Mamy takie słuchowisko bardzo tradycyjne, które będzie prezentowane właśnie w sobotę. To jest Spadła Gwiazda Mej Pani, wyprodukowane zresztą przez Radiową Dwójkę. Ale będą też, czy Zbrodnia z premedytacją Oskara Winiarskiego, ale będą też bardzo performatywne rzeczy, bliżej reportaży dźwiękowych, jak pewnego razu w Łodzi Krzysztofa Tubilewicza. Będzie utwór na fortepian przenoszony Joanny Wabik. I to jest w ogóle słuchowisko, które trudno zdefiniować jako słuchowisko klasyczne, bardziej jako performance dźwiękowy z elementami reportażu. Także te formy są bardzo różne i bardzo się cieszę, że w tym roku jury takie wybrało słuchowiska finałowe i nagrodziło takich laureatów i laureatki, że to pięknie nam definiuje, czym jest słuchowisko w dzisiejszym rozumieniu. Właśnie w tym się mieszczą jeziora, ale w tym się mieszczą też rzeczy bardzo eksperymentalne.
1: I również mieści się Festiwal Słuchowisk, no bo jakżeby mogło być inaczej. Mario, w takim razie ja wiem, że pewnie czasu dużo tobie nie zostało na cokolwiek, ponieważ o godzinie 10 startują, tak? O 10 startują pierwsze warsztaty dzisiaj.
0: Tak.
1: Więc nie będziemy zabierać czasu. Tak, życzymy powodzenia podczas kolejnej edycji, dużej liczby słuchaczy. A przede wszystkim, żeby kolejne
0: edycje... Waszej obecności.
1: Tak, no właśnie, już nie chciałem tego głośno mówić, ale tak jak najbardziej, już nawet zapowiedziałem na poza anteniu, więc tak, obiecuję, chociaż na chwileczkę się w pewnych momentach zjawić.
0: Jeśli chcecie, drodzy słuchacze, spotkać Edgara Hajna, zapraszamy na Festiwal Słuchowisk.
1: Oj, antyreklama tak zwana. Mario Marcinkowska-Górna była naszą gościnią. Fonorama.org, tam znajdziecie i w ogóle w tych internetach tak zwanych znajdziecie szczegóły na temat kolejnej edycji Festiwalu Słuchowisk, czyli możemy powiedzieć do usłyszenia.
0: I do zobaczenia.
1: I do zobaczenia. Rzecz jasna. Dziękujemy pięknie. Miłego dnia. W tym momencie na zegarach... 4...

są na ulicy Lutyckiej chociażby i o tym mogę powiedzieć faktycznie, że korkuje się nie Stachowska. Ja przepraszam bardzo, ale już o korkach w centrum Poznania to ja mówić nie będę. Tam na ulicy Kościuszki, ale i Niepodległości czy na Garbarach, bo kto tam z autem wjeżdża, ten sam sobie szkodzi. A w innych miejscach to faktycznie możemy o tym mówić. Uważajcie na siebie.

0: No, rosną koszty na każdym polu, jeżeli chodzi o właśnie gospodarkę odpadami. To są przede wszystkim koszty pracy, przede wszystkim koszty paliw, no a nie przychody, które rzeczywiście były, no ale one nie ważą tak aż bardzo dużo, jeżeli chodzi o odbiór odpadów, czyli mówiąc krótko, sprzedaż tego surowca wtórnego, który w tym momencie trafia rzeczywiście do systemu kaucyjnego.
1: Dodatkowo ulgę dla samorządów, które utraciły źródło przychodów z odsprzedawania zebranych butelek, ma stanowić ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Zakłada ona dofinansowanie w wysokości 1/4 lub 1/5 kosztów gospodarowania odpadami.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Według najnowszych danych Fundacji DKMS w województwie wielkopolskim zarejestrowanych jest obecnie 190 tysięcy potencjalnych dawców. To około 9% mieszkańców regionu w wieku, który pozwala na udział w programie. Wielkopolska już dziś ma mocną reprezentację w bazie dawców, ale potrzeby nadal są duże. Dla większości chorych rodzina nie wystarcza jako źródło zgodnego dawcy. Wokół bycia dawcą nadal krąży wiele mitów. Jednym z najczęstszych jest przekonanie, że szpik pobiera się z kręgosłupa. W rzeczywistości w zdecydowanej większości przypadków komórki pobierane są z krwi obwodowej w procedurze przypominającej oddawanie krwi. Studnia to nowo otwarte centrum dla młodzieży znajdujące się przy parafii Bożego Ciała. Zagospodarowane zostały pomieszczenia stojące do tej pory puste po XV-wiecznym klasztorze karmelitańskim. Dużo młodych uczących się w mieście mieszka w miejscowościach pod Poznaniem. Do studni przyjeżdżają więc m.in. osoby, które szukają dla siebie miejsca po zajęciach. Ksiądz Tadeusz Baranowski informuje, że docelowo wszystkie posiadane przez parafię puste budynki mają być przeznaczone na rzecz centrum. Miejsce funkcjonuje od poniedziałku do piątku między 13 a 18. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: 9 na zegarach. 9 wybiła. 9 i przychodzi on.

0: Dlaczego te karty mi się grupują w jednej przeglądarce? Będę musiał z jakimś informatykiem chyba porozmawiać. To co, system kaucyjny? Na tak, rozumiem.
1: No, absolutnie.
0: Absolutnie. No dobrze, no. Jak często wynosisz butelki?
1: No to już inna sprawa.
0: To już prywatna sprawa.
1: To już, ja takie rzeczy się nie pyta.
0: Dobrze. I się nie odpowiada.
1: No właśnie.
0: No dobrze, to ja przepraszam w takim razie. Godzina 9 wybiła, ja się kajam po malutku, wychodzę gdzieś tam zgarbiony, taki malutki, zapluty każą reakcji. A Marek, Amelia, Justyna, te osoby dzisiaj z kolei mogą z dumnie wypiętą piersią chodzić, albowiem świętują imieniny. Mamy dziś dzień wanny i dzień efektywności energetycznej. Przypomnijmy, że odnośnie dnia efektywności energetycznej, przepraszam bardzo, pytamy was w naszym konkursie do wygrania zaproszenia na koncert Finka. Podwójne zaproszenia. 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a także byśmy poprosili was o to, jak właśnie się tak efektywnie ładujecie energetycznie od rana. Aferanek nie może być jedyną odpowiedzią, bo uznamy to jako wazeliniarstwo. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Tymczasem już za momencik kolejna niezwykle kulturalna rozmowa.

0: No i staram się chyba wam wszystkim pokazać, że ten jazz jest przede wszystkim teraz prezentowany przez młodsze pokolenie. Zagrał tam między innymi Filip Żółtowski Kwartet. No i jak mieliśmy zabukowany koncert, no to dzwonię do niego, mówię, słuchaj Filip, wszystko fajnie, tylko kurczę, no nie wiem, tutaj data tak, bilety na razie mało schodzą, no nie wiem, chyba ludzie nie wiedzą, co ty grasz, a on gra coś takiego jak błoto, jak EAPS. I mówię, kurczę, ale to brzmi, no a ty się nazywasz Filip Żółtowski Kwartet. I mówię, wiesz co, zmień nazwę. Dwa tygodnie później Filip do mnie dzwoni, mówi, wiesz co, zmieniam nazwę na Jolk i u ciebie zagram pierwszy raz koncert pod nową nazwą. No i faktycznie, mi się wydaje, że do muzyków powoli troszeczkę dociera, że nie warto, może nie warto, nie wiem czy warto, czy nie warto, ale zaczynają nazywać się coraz cudaczniej, coraz dziwaczniej, dlatego żeby pokazać, że ten jazz to nie do końca są kwartety i kwintety. To jest muzyka bardzo urozmaicona. Mam wrażenie, że oni chcą przedstawić jazz jako ten jazz przystępny. To wam też chciałabym pokazać na naszym cyklu All Into Jazz. Chciałabym właśnie, żeby on nie próbował zamknąć tego współczesnego jazzu w jednej formule, żeby pokazał artystów, którzy po prostu korzystają z tego języka na własnych zasadach. Gdzie czasami to jest blisko tradycji, no ale też czasami te zespoły odchodzą bardzo daleko. Są zespoły, które będą mieszały jazz z elektroniką, jazz z punkiem, jazz z rockiem, jazz z hip-hopem. Ten cykl ma też przywołać i zaprosić tych odbiorców, którzy słuchają na przykład na co dzień hip-hopu i chcieliby posłuchać hip-hop właśnie z jazzem pomieszany, z tego względu, że ja też jestem fanką hip-hopu z lat 90. I tam jest bardzo dużo w ogóle zapożyczeń z jazzu, czy instrumentów, czy sampli. Więc moi drodzy, to nie jest stricte jazzowy festiwal, jazzowy cykl, tylko mieszanka, fusion po prostu wszelakich gatunku. Mam nadzieję, że przekonałam.
1: Czyli nie trzeba wchodzić all in i ryzykować, że właśnie z kolejnym kwartetem, kwintetem się spotkamy, tylko z naprawdę rewolucyjnym i odkrywczym spojrzeniem na muzykę. To już tutaj takie słowa ode mnie, ale jak już mówimy o tych wszystkich artystach, którzy faktycznie tacy rewolucyjni i odkrywczy mają być, to, no to w końcu przedstawmy słuchaczom Radia Afera, kogo będzie można w klubie Dwa Progi w ramach All Into Jazz w roku 2026 zobaczyć i usłyszeć.
0: No dobra, no to let's go. W najbliższą niedzielę, rany, to się już zaczyna. W najbliższą niedzielę zagra dla nas zespół Laboratorium 11 października i zaczynamy mocno, ponieważ to jest legenda w ogóle jazz rocka. To są panowie, którzy grają od lat 70. i tutaj.
1: W 70
0: państwa...
1: roku powstaje zespół, dokładnie.
0: Tak, dokładnie tak. I tutaj chciałabym pokazać, że jazz w ogóle nie ma metryki. To są panowie, którzy grają no, po prostu takiego jazz rocka, że no odmładzają się chyba. Albo są ponadczasowi po prostu. Przyjeżdżają z płytą Now, która uzyskała złotą, no, i to jest to złota płyta. No mam nadzieję, że będzie to bardzo fajny koncert dla tych młodych też odbiorców. Kilka dni później, 15 października, zagrałem Kosmonauci. No i to jest znowu młode pokolenie polskiego jazzu, którzy wniosą takie, wniosą w ogóle charakterystyczne połączenie wibrafonu, saksofonu, basu i perkusji, gdzie w ogóle to wszystko połączą z hip-hopem i drum and bassem przyjadą z płytą Brudna Bielizna. Więc tutaj mamy pierwszy rzut, pierwszy tydzień. Następnie przenosimy się do listopada i 12 listopada zagra zespół Omasta z płytą Hits Different. No i tutaj już jest połączenie jazzu z tym instrumentalnym hip-hopem, z inspiracją fusion, też będzie więcej elektroniki, będzie improwizacja, też to jest młode pokolenie, młode dzieciaki, więc no ale bujają. Zrobiłam kilka koncertów już w dwóch progach o Masty i no mury chodziły, grali. Następnie co? 19 listopada, kilka dni później znowu, zagra u nas Błoto wraz z Ionem D i jest to polsko-rumuński projekt tym razem, który też chyba pokaże po prostu tą elektronikę, ale z psychodelią, z transem, z tą jazzową wrażliwością. Tutaj już będzie płyta Atmosfera, która jest już wydana. Też gorąco zapraszam na ten koncert. No i przenosimy się już do ostatniego rzutu, czyli grudniowego. No i 6 grudnia zagra dla nas

0: odnośnie właśnie tegoż koncertu. Czy tam będzie jakieś nawiązanie do ostatniej współpracy Luname z Jakubem Janem Bryndalem, czyli do tego, jak wzięli na tapet Nóż w Wodzie podczas festiwalu Fama?
1: Znaczy tak, do końca powiem wam tak, nie wiem nigdy, co się wydarzy na tej scenie. Słyszałam tylko, że Maciek Kądziela, który jest liderem tego zespołu, powiedział, że koncert będzie podzielony na pół. Natomiast chciałabym bardzo, żeby to było nawiązanie do Noża w Wodzie, bo bardzo lubię w ogóle twórczość też i Komedowską, i Polańskiego, i całej reszty. Natomiast czy tak się stanie? Nie mamy tego sprecyzowanego, więc może będzie, może nie będzie.
0: Najlepsza forma zaproszenia.
1: Może będzie część, może nie będzie część, może koncert podzielimy na trzy części, a nie dwie. No właśnie, ale jeżeli będzie Jakub Jan Bryndal, tutaj mam nadzieję, że to się faktycznie wydarzy. No i cóż, znowu 4 dni później, bo tak te koncerty są czasami co 4, co 5 dni, 10 grudnia zagra ponownie Niechęć. No i drodzy państwo, ten, kto był w zeszłym roku, dobrze wie, to się działo. Po prostu po Poznańsku pomimo jubel był w zeszłym roku. Jak Niechęć zagrała w dwóch progach, pierwszy raz zgrali 3-godzinny koncert, to było hulaj dusza, piekła nie ma. Oni grali przez 3 godziny i jarali fajki na scenie. Schodzili w ogóle w trakcie koncertu ze sceny, przychodzili między ludźmi do baru, przynosili sobie szklanki z alkoholem. No pety latały wszędzie. Alex Klow grając na saksofonie w pierwszym rzędzie, to po prostu pluł wręcz z tego saksofonu na tych ludzi. Fanki piszczały, biegały za nim. Ja mówię, dobra. Powtórka. Fakt, że Niechęć na drugi dzień zadzwoniła do kilku w ogóle klubów i faktycznie te kluby do mnie, o mój Boże, co tam się działo. Faktycznie mamy fajną renomę, fajne, dobre zdanie od chłopaków i no i Rafał z Niechęci zadzwonił do mnie i mówi, dziewczyno, my musimy to powtórzyć. No i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. No i co ciekawe, Niechęć przyjeżdża z nowym materiałem, który jeszcze nawet nie został nagrany w studio. Czyli, drodzy państwo, 10 grudnia Niechęć zagra koncert z muzyką, którą przygotowała, ale sama do końca jeszcze nie wie, co zagrają. Zaraz po naszym koncercie, kilka czy kilkanaście dni później, i zamykają się w studio nagraniowym i ten materiał będą nagrywać na najnowszą płytę. Czyli będziemy mieć przyjemność posłuchania czegoś, to jeszcze nie zostało nagrane, ukształtowane i wydane.
0: Bardziej premierowo się nie da niż to, co wydarzy się 10 grudnia w klubie Dwa Progi. Monika, bo musimy kończyć już, bo czas nas nagli. Chciałem tylko na końcu Ninja Episkopat, ale ja sądzę, że o tym więcej to w okolicach 17 grudnia sobie pogadamy, bo już sama
1: dokładnie
0: nazwa.
1: Tak. To sama już nazwa. Finał będzie.
0: Dobrze. W takim razie bądź jak Ninja, wybieraj się na All Into Jazz do klubu Dwa Progi. Wszystko zaczyna się w najbliższą niedzielę w właśnie Dwóch Progach. Laboratorium absolutnie legenda, a Monika Winnicka, która nie dość, że wstała na godzinę 9, to jeszcze na dodatek okazało się, że ma tyle energii, że nawet zagadała Edgara, a to się rzadko zdarza. Dziękujemy bardzo, Monika.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: I do zobaczenia i do usłyszenia. Laboratorium.
1: Zapraszam.
0: Zapraszamy również.

po schodach Tytus Gaming, a to, jak wiadomo, lista aferowych nowości. Ci, którzy nas słuchają od poniedziałku, to wiedzą doskonale właśnie, że to kolejny singiel od Tytus Gaming, który od Tytusa Gaminga, chyba tak powinienem był powiedzieć, który trafił na listę aferowych nowości. Schody właśnie on zatytułowany. Więcej zawsze znajdziecie na naszej stronie afera.com.pl. Tymczasem ja szybko

0: przerwy Politechnika prowadziła 4 punktami. Po zmianie stron proste pomyłki gospodyń umożliwiły wyrównanie stanu gry przez rywalki i taki obraz pozostawał niezmienny do końca. Tę grę nerwów wygrały jednak poznanianki, pokonując Wisłę o 2 oczka. Więcej o licznych błędach trener Politechniki Wojciech Szawarski.
1: Dzisiaj nie mogliśmy wejść zupełnie w rytm. Wydawało się w pewnym momencie, że zbudowaliśmy przewagę i w 2 minuty ją straciliśmy 10 punktów po takich prostych błędach.
0: W trzeciej kolejce poznanianki powalczą o 2 zwycięstwo. Mecz z Artego Bydgoszcz już dziś o 19 na wyjeździe. Miłe złego początki. Basket Poznań przegrał niedzielne domowe spotkania 3 kolejki 1 Ligi Mężczyzn ze Spójnią Stargard 94-99. Gospodarze od samego początku szli jak burza, wygrywając pierwszą kwartę aż 31-17. W drugiej z kolei niczym rażeni piorunem całkowicie się posypali, tracąc wcześniej wypracowaną zaliczkę. Po zmianie stron rywale z Pomorza Zachodniego odskoczyli poznaniakom. Basket mimo szalonej pogoni w końcówce i walce do ostatniej syreny nie zdołał dopędzić rywali. O podsumowanie spotkania pokusił się rzucający gospodarzy Jan Malesa.
2: Połowę pierwszą mieliśmy bardzo dobrą, myślę, że 15 minut, 20 minut. Ciężki przeciwnik, doświadczenie bardzo było dużo widać. Widać, że nie poddali się, wrócili do meczu i to nas troszkę przybiło.
0: Po 3 meczach basket plasuje się na 5 lokacie w tabeli z tożsamą liczbą oczek. Najbliższy mecz w niedzielę z ŁKS-em w Łodzi. Pora na futsal. Wiara Lecha Poznań wygrała niedzielne domowe starcie 7 kolejki Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok 3-1. Pierwsza połowa, pomimo dużej ilości emocji, nie przyniosła trafień. W drugiej, już po 6 minutach, wynik otworzyli gospodarze. Nie zdołali długo utrzymać przewagi, bowiem już chwilę później przyjezdni wyrównali. W ostatnich 10 minutach to jednak Lechici zdołali skierować piłkę do siatki nie raz, a 2, czym ustalili wynik spotkania. Pomimo pozytywnego wyniku, rozczarowania ogólną prezencją nie krył opiekun gospodarzy Orlando Duarte.
3: Jestem rozczarowany tym spotkaniem. Nie mówię o wyniku, bo on jest dobry, tylko o tym, że to Jagiellonia grała lepiej. Nie wiem, co się stało, ale część zawodników nie była skoncentrowana. Na szczęście nasz bramkarz utrzymał koncentrację i zagrał dobry mecz. Mam nadzieję, że w następnych meczach koncentracja będzie w hali, a nie zostanie w domu.
0: Dzięki temu zwycięstwu niebiesko-biali przesunęli się na 6 lokatę w tabeli. Koncentrację za to muszą odnaleźć bardzo szybko, bowiem już dziś o 18:00 czeka ich wyjazdowe starcie z niepokonanym Piastem Gliwice. 2 zwycięstwa siatkarzy. Fort Poznań wygrał środowe wyjazdowe starcie 2 rundy Pucharu Polski z KS-em AS Słubice 3-1 oraz domowy mecz 4 kolejki 1 ligi z Czarnymi Radą 3-2. Turniejowe starcie w Słubicach z niżej notowanym rywalem szło po myśli poznaniaków niemal przez cały czas. Pomimo słabszej dyspozycji w 3 secie dyktowali warunki meczu i zameldowali się w 3 rundzie Pucharu. W ligowym meczu było już dużo więcej nerwów. Renomowany rywal z Radomia, notujący jeszcze niedawno niezłe występy w plus lidze, zaczął zdecydowanie lepiej. Pierwsze 2 sety powędrowały na konto gości. Fort jednak nie poddał się, a napędzani gromkim dopingiem siatkarze odwrócili losy meczu, najpierw w bardzo dobrym stylu doprowadzając do tiebreaka, a potem dokonując egzekucji w decydującej partii. Sebastian Lisicki, przyjmujący Fortu, przyznał w pomeczowym wywiadzie, co pozwala nieść drużynę do kolejnych triumfów.
4: Po pierwsze robią kibice tutaj na Morasku, a po drugie ta atmosfera, którą robimy sami sobie na boisku i w kwadracie, bo nie możemy zapominać o tym, że okej, my gramy, ale ci chłopacy, którzy są u nas w kwadracie, to też jest niesamowicie ważny element całej tej układanki. Oni nam się przeciwstawiają na treningach i dlatego my tak gramy. Dodatkowo nasz sztab też wykonuje super robotę, bo potrafimy być przygotowani na tak naprawdę każdą możliwość.
0: Po tej serii gier Fort plasuje się na 3 lokacie w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Kolejny mecz już w piątek. Drużynę czeka wyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego na starcie z tamtejszą Lechią. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9:30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18:00 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek także o 18:00. Dziś był z Wami Szymon Kamuda. Do usłyszenia.
5: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
6: Autopromocja.
7: Trapstacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
8: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
6: Autopromocja. Reklama.
9: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
6: Reklama.
10: Aferanek. Najlepszy z wielu

monitorowania transakcji wyłapali jedną podejrzaną transakcję, uznali ją za oszustwo i dzięki temu udało się uratować, uwaga, 53 miliony euro. Czyli nie jest tak źle. Reuters, agencja Reuters podaje, że pozostałe środki zostały przewalutowane na kryptowaluty i przesyły przez szereg kont zagranicznych, co utrudniło służbom ich odzyskanie. Paolo Maolesini w marcu zrezygnował z zajmowanego stanowiska, powołując się na powody osobiste. No tak, problemy w edukacji, chciałoby się powiedzieć. Drodzy słuchacze, no jak widać, nie wszyscy zawsze muszą wiedzieć i znać się na tym, co

Przypominamy wam po raz ostatni o naszym konkursie, w którym do wygrania zaproszenia na piątkowe wydarzenie. Tam Fink w klubie Dwa Progi, koncert wyprzedany, nie ma już nigdzie indziej biletów. Ostatnie dwa bilety, to znaczy nie wiem, czy ostatnie dwa bilety, bo nasz dział promocji czasem nas zaskakuje i wyciąga skądś jeszcze. Ale już nigdzie indziej biletów nie dostaniecie, tylko właśnie na naszej antenie.

0: nowych warsztatach, wykładach i pokazie filmu przyrodniczego. Wydarzenia mają pokazać drzewa nie tylko jako element krajobrazu, ale także jako część, ważną część miejskiego ekosystemu. Program przygotowano z myślą o każdej grupie wiekowej. Cykl rozpocznie się spacerem po Olszaku. Oprócz tego uczestnicy będą mieli okazję poznać lepiej Dębinę, Park Sołacki, Ogród Botaniczny OM i Bramę Poznań. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam o 14.57.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
2: Dzień dobry. Do widzenia. Do usłyszenia. 10:00.

0: Ale nam się nazgłaszało w konkursie tutaj ludzi, muszę przyznać. Bardzo nam się podoba, to się dla mnie. Jak już mam się odnosić do tego, co wiadomo, o Skolimie mówiłem jakieś godzinę z hakiem temu. Pani Kowalska, dziękujemy pięknie.
1: A proszę bardzo.
0: Pan Wojciech, dziękujemy pięknie. Aha, zapomniałem, że Patryka nie usłyszę na antenie. I pan Hein, dziękuję bardzo. To był skład dzisiejszego poranka, 7 dnia października. Jeżeli chodzi o zwycięzców, wiecie co, tak myślę. Dobra, przepraszam wszystkich innych, ale Rafał skradł moje serce, bo ja wiem, że on odniósł się do klasyka, ale pisząc na to, w jaki sposób ładuje akumulatory, jak efektywnie się podnieść, pisze do nas: woda, najczęściej ziemia, coś takiego, halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, najczęściej to kofeina, najczęściej nie podoba mi się mistyfikacja. Rafał, sztosik, naprawdę. Nie wiem, czy jeszcze będą konkursy, ale ty na pewno wybierasz się na koncert Finka. Biletów już nie ma, a ty z osobą towarzyszącą wybrać się będziesz mógł w najbliższy piątek do klubu Dwa Progi. Tymczasem teraz, drodzy słuchacze, no właśnie, zaglądamy do kalendarium muzycznego po raz ostatni i nie będę ukrywał, gdzieś trochę mam ciarki. Ciarki mam dlatego, że ten utwór, który obchodzi dzisiaj swoje 49. urodziny, został wydany w roku 77. Z jednej strony był kawałek We Will Rock You, a na stronie A było We Are The Champions. Mhm, dokładnie tak. Te dwa kawałki ukazały się dokładnie 49 lat temu. A druga sprawa jest taka, że oczywiście zaraz zagramy wam We Are The Champions, ale wczoraj swoją karierę reprezentacyjną zakończył najlepszy piłkarz w historii świata. I mówię to z całą świadomością tego, o czym mówię, że ktoś powie, że Maradona, że Pele, że Cristiano Ronaldo, że Zinedine Zidane. No nie, wszyscy byli genialni, ale jeżeli ktoś miał ten palec Boży, został nim dotknięty, to był to Leo Messi. Zdobył wszystko, co było do zdobycia. Wczoraj zagrał swój ostatni mecz w reprezentacji, wygrywając 3-0. I tak będąc najlepszym zawodnikiem na boisku. Ja sądzę, że jeszcze długo, długo mógłby być najlepszym na boisku. Lionelu, dziękujemy za wszystko. Dziękujemy grupie.

0: i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Alter Mixer.

0: Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
1: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20:00.
2: Autopromocja.

0: rosną koszty na każdym polu, jeżeli chodzi o właśnie gospodarkę odpadami. To są przede wszystkim koszty pracy, przede wszystkim koszty paliw, no a nie przychody, które rzeczywiście były, no ale one nie ważą tak aż bardzo dużo, jeżeli chodzi o odbiór odpadów, czyli mówiąc krótko, sprzedaż tego surowca wtórnego, który w tym momencie trafia rzeczywiście do systemu kaucyjnego.
1: Mówił na antenie naszego radia rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski. Jest to system, no właśnie, kontrowersyjny, ale co by nie mówić, te butelki znikły przynajmniej z przestrzeni naszych miast, wsi, jakichś lasów. Raczej wszyscy się na te butelki rzucają, jak gdzieś leżą, żeby po prostu coś sobie zarobić. No, co by nie mówić, jest to jakieś rozwiązanie.

No i to już koniec tej audycji. Realizacją zajmował się Mikołaj Wichrowski, a przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Jeśli chodzi o zwycięzcę naszego konkursu, to jest nim pan Daniel, który powiedział tak. Wanna jest lepsza od prysznica, ponieważ w wannie można sobie poleżeć w gorącej wodzie z ulubioną solą zapachową i bąbelkami. Idealne na jesienne i zimowe wieczory po ciężkim dniu. Widzę, że chyba panu się spodobała ta nasza piosenka, która była przed konkursem. Bardzo ciekawa odpowiedź i adekwatna, więc stąd ta wygrana. Gratulujemy i życzę wam wszystkim już.

0: krzywdzeniu dzieci. Edukowanie, jak reagować, budzenie świadomości, czym jest przemoc, ale przede wszystkim też dostarczanie kompetencji, jak wychowywać dziecko bez przemocy, jak identyfikować sygnały, że jest w trudnej sytuacji, że jest krzywdzone.
1: Po raz pierwszy w powiatach i gminach powstaje sieć lokalnych liderów, a samorząd tworzy specjalistyczny ośrodek pomocy dzieciom. Z badań wynika, że 65% Polaków nie akceptuje kar fizycznych, ale co trzeci dorosły nadal je akceptuje, a 80% uważa krzyk na dziecko za dozwolony.
2: To my jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za ten dobrostan dzieci. Sąsiad, sąsiadka, pedagog w szkole, nauczyciel, sportowiec w klubie sportowym, lekarz przy wizycie lekarskiej, bo każdy z nas może dostrzec symptom, który pozwoli zadbać o to, żeby dziecko miało dobre dzieciństwo, dobry bagaż na przyszłość.
1: Mówiła dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Dorota Potejko. Kampania potrwa do 19 listopada, czyli do Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, kiedy to budynki w całym regionie zostaną podświetlone na czerwono.
3: Coś się dzieje w Twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: W sobotę odbędzie się 5. edycja Marszu Kejterka. Będzie ona wspólnym manifestem przeciwko krzywdzeniu, porzucaniu zwierząt oraz zaniedbywaniu ich potrzeb. Rozpocznie się ona o godzinie 11 w parku Jana Pawła II w pobliżu pomnika Pyry. Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie na stronie miasta Poznania.
3: Zdrowie pod lupą.
1: Nadchodzi okres jesienny, a wraz z nim sezon na infekcje. Jak mówi prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Krzysztof Tomasiewicz, bardzo ważne jest, aby regularnie się szczepić przeciwko chorobom zakaźnym.
4: Przede wszystkim grypa. I tu niezmiennie promujemy grypę jako formę profilaktyki, jako formę zapobieżenia nie tylko za infekcji, ma chronić nas przed ciężkim przebiegiem choroby, przed hospitalizacją, no i ostatecznie przed zgonem. Drugim szczepieniem jest na pewno szczepienie przeciwko RSV i to jest troszeczkę inna sytuacja niż w grypie. My wiemy na pewno, że wystarcza na 2 sezony.
1: Oprócz szczepień na choroby sezonowe zalecane jest prowadzenie zdrowego trybu życia, leczenie chorób przewlekłych, zdrowe odżywianie i bycie wypoczętym. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
6: 16 na zegarach, czyli zaczynamy.
5: Studencki Patrol na 98,6.
7: W dzisiejszym Studenckim Patrolu witają Was
6: Paulina Bernard
7: i Marta Broda, a za realizację odpowiada Mikołaj Wichrowski. I dzisiaj bardzo ważny dzień, ponieważ oficjalnie Politechnika Poznańska rozpoczęła nowy rok akademicki 2026-2027 i w dzisiejszym patrolu, no, bardzo ważna rozmowa.
6: Tak, bo właśnie z tej okazji będziemy gościć jego magnificencję, rektora Politechniki Poznańskiej, profesora Teofila Jesionowskiego. Porozmawiamy o planach i wyzwaniach, przed którymi stanie uczelnia w bieżącym roku akademickim. No i oprócz tego dużo informacji z naszego studenckiego półsiadka.

0: Tak, którego stawka wynosi 23%, czyli tak najwyższa możliwa stawka, która obecnie obowiązuje w naszym kraju.
1: Czy ja można jeszcze dopowiedzieć, że na tą cenę, jaka jest wysoka w Europie i w Polsce, składają się też słabe moce przerobowe diesla i ropy naftowej w Europie. Jak weźmiemy takie Stany Zjednoczone na przykład, to mimo, że tam też jest kryzys paliwowy, to ta cena jest praktycznie o połowę niższa niż w Polsce. Bo taka baryłka ropy to kosztuje $100, a żeby przerobić na diesla w Polsce, ona będzie już kosztowała $164.
0: Tak, bo w samej Polsce nie produkujemy w naszych rafineriach 100% ropy, którą przetwarzamy, ponieważ te bodajże 40% musimy w ogóle importować tej ropy już przetworzonej, ponieważ posiadamy na terytorium naszego kraju 4 rafinerie, które nie są w stanie jakby udźwignąć tego ciężaru przetwórstwa. I co ciekawe, na przestrzeni lat w historii sama cena ropy była ujemna.
2: Tak, to był bardzo ciekawy przypadek. Otóż może, że sama cena ropy była ujemna, to jest przesada, gdyż dokładniej to ujemną cenę wynosił kontrakty futures na giełdzie amerykańskiej. Dokładniej w jednym okresie, w 20 kwietnia 2020 roku, gdy kontrakty futures wynosiły do nawet minus $37. Jednak co to dokładnie jest? Otóż kontrakt futures to pewnego rodzaju umowa polegająca na tym, że dwie osoby umawiają się, że za dany okres czasu dojdzie do transakcji w danym miejscu za daną cenę i są sankcje za odejście od tej umowy. Dodatkowo te kontrakty występują w obiegu giełdowym, czyli osoba, na którą wypadnie okres zakończenia tego kontraktu, musi fizycznie odebrać dany towar. Co akurat w tym wypadku złożyło się, że wszystkie silosy w Crushing w stanie Oklahoma, gdzie właśnie trzeba było odebrać tą ropę, były w 70% zapełnione.
1: Co ciekawe, na początku roku ceny ropy naftowej i paliwa ogólnie były niskie, bo tam OPEC się rozpadło i właśnie też była ta sytuacja w Wenezueli i była dosyć pozytywna sytuacja na rynku. Rynek patrzył optymistycznie. Firmy amerykańskie zaczęły się sprowadzać do Wenezueli, co miało dać jeszcze niższą cenę paliwową, bo Wenezuela posiada największe złoża ropy.
0: Tak, tylko to nie jest ropa najwyższej jakości, bo jest to ropa ciężka, zaś w Arabii Saudyjskiej i w ogóle na Półwyspie Arabskim jest to raczej ropa lekka, która jest o wiele tańsza w przetwarzaniu i rafinacji, gdyż ta cięższa ropa, ona bardziej uszkadza samą instalację rafinerii, tak, i przez to wiąże się z wyższymi kosztami.
1: Ale to akurat tak się złożyło, że kooperacja USA i Wenezueli, gdzie w USA jest właśnie ta ropa lekka i po połączeniu daje to taką wartość ropy, która jest optymalna.
0: Tak, i właśnie tym tematem zajmiemy się w przyszłej audycji, ponieważ poruszymy temat właśnie rafinacji paliwa, a także tego, w jaki sposób rządy walczą z wysokimi cenami paliw. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
4: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
5: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
6: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brandshopu.
4: Reklama.

0: ożywienia, w związku z ociepleniem się wód tej części Oceanu Spokojnego, dochodzi do tego, że zimny prąd Humboldta jest coraz słabszy. Skoro jest coraz słabszy, niesie ze sobą coraz mniej różnego rodzaju substancji pokarmowych ważnych dla ryb, no i pośrednio również dla pingwinów.
1: W sobotę na terenie zoo odbędzie się akcja Pingwiny bez barier. W jej ramach dzieci nauczą się zapisu nazw gatunków w alfabecie Braille'a oraz wezmą udział w szeregu gier i zabaw. Oprócz tego pod bramą zoo będzie stał krwiobóz, w którym będzie możliwe oddanie krwi.
2: Tematy, które nas łączą.
1: Tydzień temu obchodziliśmy rok od powstania systemu kaucyjnego. Przez ten czas zwrócono 5 miliardów butelek i puszek. Krytycy systemu wskazują, iż na systemie straciły samorządy, które utraciły źródło przychodów z odsprzedawania zebranych butelek. Odpowiedzią na ten problem ma być ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
3: Dostarczy dodatkowy strumień środków dla samorządów na gospodarowanie odpadami. Ona obejmie inne opakowania, te nieobjęte systemem kaucyjnym. Będzie premiowała to, żeby jak najbardziej ekologiczny sposób producenci pakowali swoje produkty i jednocześnie będzie dostarczała dla samorządów strumień dochodu, który może nawet objąć 1/4, 1/5 kosztów gospodarowania odpadami.
1: Mówił w Aferanku rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski. Obecnie w ramach systemu działa 65,5 tysiąca punktów zbiórek.
2: Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera.
1: Od dzisiaj w wyniku prac kanalizacyjnych na ulicy Opolskiej nastąpiły zmiany w trasach autobusów linii numer 149, 175, 611, 614, 701 oraz 213. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie ZTM. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
4: 17.
2: Studencki patrol.
4: No i zaczynamy kolejną godzinę studenckiego patrolu. Za konsoletą realizatorską przez poprzednią godzinę siedział Mikołaj Wichrowski, a teraz będzie nas realizował Kuba Jamrus, a przed mikrofonami
5: Marta Broda
4: i Paulina Bernard. A w programie na tę godzinę mamy dzisiaj rozmowę z jego magnificencją, rektorem Politechniki Poznańskiej, profesorem doktorem habilitowanym Teofilem Jesionowskim z okazji uroczystej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Poznańskiej, która miała miejsce już dzisiaj o poranku, i porozmawiamy trochę o planach i wyzwaniach, przed którymi stanie uczelnia w tym nadchodzącym i już zaczętym roku akademickim.
5: A o godzinie 17.30 co nieco z polonistycznego świata przyjedzie do nas pogotowie językowe profesor Haliny Zgółkowej. Zostańcie koniecznie z nami, ponieważ zaraz przypomnimy o konkursie.

0: zieloną chemią, czy mówimy o energetyce, tu też mamy bardzo dużo możliwości i taki kierunek jak Green Energy, czy inne kierunki związane z tak zwaną zieloną energią, no są dla nas ważne, łącznie z energetyką jądrową.
1: Rozwija się też kampus Konkolewo niedawno, bo w czerwcu otwarto nowy hangar. Czy tutaj też czekają Politechnikę jakieś nowe inwestycje i nowe wyzwania związane z tym kampusem?
0: Finalizujemy ośrodek dydaktyczno-szkoleniowy, to jest taki akademik z salami konferencyjnymi, więc będziemy tam gościć studentów, ale również studentów z zagranicy. Już dzisiaj dzięki współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną mamy dwa duże projekty. ESA Spaceship to jest szkoleniowy dla studentów, doktorantów. Mamy studentów ZTH, Zurych to jest najlepsze uczelnia techniczna w Europie, z Tuluzy, z Malagi. No i oczywiście nasi studenci są w tym gronie, więc liczymy, że ten rozwój kampusu będzie dalej nam pomagał w kształceniu lotnictwa, ale też systemu dual use z technologiami kosmicznymi, łącznie z kryptografią cyfrową. Wspólnie z PCSS-em będziemy tam budować infrastrukturę łączności właściwie kwantowej, komunikacji kwantowej. No to jest najlepszy i najnowszy system zabezpieczenia. Bezpieczeństwa zarówno banków, jak i systemu militarnego, jak i naszych danych.
1: Na Politechnice też od dwóch edycji już istnieje program tutoringu. Na czym on polega i jak on się sprawdza?
0: Każdy ze studentów dostaje niejako opiekuna. Ten opiekun jest bezpośrednim, nazwijmy to, partnerem w takich relacjach edukacyjnych, w wyborze kierunków i to jest połączenie jeszcze z kołami naukowymi, więc taki mentor daje dużo więcej jakby możliwości wyboru kierunku współpracy, udziału w konferencjach i przygotowanie do pracy zawodowej w interdyscyplinarnych zespołach, jak i również przygotowanie do szkoły doktorskiej. Nam zależy, żeby taka osoba była lepiej zaopiekowana, ale też dodatkowo taka osoba dostaje stypendium, no to może mieć, myślę, że większe zaangażowanie w edukację w uczelni niż dorabianie poza nią, więc tu dwie czekolady przy jednym działaniu.
1: Czy studenci to sobie chwalą, czy dochodzą do pana rektora takie głosy?
0: Bardzo chwalą. Miałem zaszczyt być na jakby niejako podsumowaniu pierwszej części. Byłem zachwycony studentami, bo naprawdę potencjał jest niesamowity tych osób. To są osoby, które są też najbardziej zaangażowane, więc może to nie jest najbardziej, przepraszam, reprezentatywna próba studentów. Niemniej jednak crème à la crème i chcemy właśnie pokazywać, że taki model jest lepszy. I jak już wcześniej powiedziałem, to jest troszeczkę taki problem bezlernik i taki praktyczny kurs łącznie z mentorem, więc myślę, że bliższy kontakt z taką osobą, która jest bliska studentom, jest ważny.
1: Ci studenci rzeczywiście są ważni, no bo bez nich nie byłoby uniwersytetu. Stąd też moje pytanie, jaką Politechnika Poznańska ma wizję studenta i później absolwenta? Jaki w tym nowoczesnym świecie powinien on być?
0: Znaczy ja uważam, że za dużo student nie może się zmieniać. To musi być osoba młoda, która jest otwarta na poznawanie świata. Musi być trochę twarda. Nie należy się poddawać. Te studia na Politechnice, ale i na innych uczelniach, nawet na kierunkach, które uznawane są za miękkie, nie chcę powiedzieć humanistyczne, bo my też jesteśmy humanistami, a że trochę znamy matematyki, to jest też nasz przywilej. Niemniej jednak nie należy szybko się poddawać. Wymagania są duże. Że inżynier musi spełniać odpowiednie standardy, ale każdy absolwent uczelni wyższej musi je mieć, więc ja uważam, że tylko pasja, tylko chęć zdobywania wiedzy, no i macie dzisiaj, drodzy studenci, większe szanse niż były kiedyś i mnie to cieszy. Macie Erasmusa+, macie Uniwersytety Europejskie, musicie też wyjeżdżać do innych ośrodków, żeby poznawać ludzi i studiować na jeden semestr, dwa, wracać do nas i budować naszą gospodarkę, bo to jest kraj, który rzeczywiście się rozwija. Jeżeli podróżujecie w świecie, to widzicie, że jest tu przestrzeń do samorealizacji i naprawdę do dobrego działania w życiu tym zawodowym.
1: Na sam koniec jeszcze poproszę pana rektora o takie życzenia dla studentów, którzy dzisiaj zainaugurowali razem z władzami Politechniki Poznańskiej ten nowy rok akademicki.
0: Drodzy studenci, życzę, żebyście mieli rzeczywiście przyjemność ze studiowania, żebyście nie zapominali, że obok studiowania jest jeszcze przestrzeń do życia prywatnego. Są imprezy, ale po tych imprezach trzeba się obudzić, przynajmniej o 11, żeby przyjść trochę na zajęcia i zobaczyć, co uczelnie oferują. Odkrycia, dużo, dużo pasji, dużo energii, uśmiechu. My potrzebujemy też waszej młodości, żeby uniwersytety stawały się młodsze przez doświadczenie, więc wszystkiego, wszystkiego dobrego. Nie bójcie się pytać, pukajcie do naszych drzwi. My musimy dla was służyć i tego wam życzę.

0: głowę. Natomiast kulturowy jest, ma, jest pojęciem dużo szerszym od kulturalny. Kulturowy to jest całokształt duchowego i materialnego dorobku ludzkości. Na przykład grupa, wspólnota kulturowa, dorobek kulturowy, wartości kulturowe, czy tożsamość kulturowa, która łączy pewne grupy. Czy też możemy mówić dziedzictwo kulturowe, czyli wspólne cechy i wartości, które wyznaje pewna grupa. Czyli jest to zjawisko społeczne, historyczne, antropologiczne, naukowe. Wtedy będziemy mówić kulturowe. Czyli w stosunku do kulturalny, kulturowy jest przymiotnikiem nadrzędnym.
1: Mhm, czyli chcąc określić, na przykład w Poznaniu mamy dużo wydarzeń kulturalnych.
0: Kulturalnych.
1: To powiemy, że Poznań na przykład jest miastem wtedy kulturowym. Czy kulturalnym wtedy?
0: Nie, no dużo dzieje się rzeczy związanych z kulturą, czyli kulturalne. A kulturowe to są pewne, na przykład pewne społeczności wiążą zjawiska kulturowe. Język będzie tu chodził, obyczaje, to wszystko będzie kulturowe w tym znaczeniu.
2: Aferowe pogotowie językowe.

0: programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
1: Audycja archiwalna. Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Poszukujemy m.in. prezenterów audycji popołudniowych i weekendowych, autorów serwisów informacyjnych oraz reporterów miejskich, muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
4: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl.
5: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: chorują na depresję, a szczególnie narażonymi grupami są kobiety i dzieci. No, kondycja psychiczna, jak wiemy, jest bardzo ważna i wpływa też nie tylko na nas, ale też na osoby, które są nam bliskie. I właśnie z tej okazji Uniwersytet Medyczny w Poznaniu organizuje czwartą już konferencję naukowo-szkoleniową pod tytułem Podmiot, sztuka, terapia, edukacja.
1: Organizatorzy konferencji pragną tutaj zaakcentować potrzebę debaty wokół problematyki wsparcia zdrowia psychicznego i relacji międzyludzkich, przede wszystkim działaniami arteterapeutycznymi, o których już dzisiaj też wspominałyśmy, jako kluczowych w osiąganiu satysfakcjonującej jakości życia. Konferencja odbędzie się 12 i 13 października bieżącego roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie UMP.

0: Otwarte zostaną lodowiska nad Maltą oraz wielofunkcyjnej hali sportowej Wilda. Więcej informacji znajdziecie na stronie miasta Poznania.
1: Świat nauki w Radiu Afera.
0: Powrót po wakacjach do szkolnej lub uczelnianej rzeczywistości potrafi być trudny. Dr Karolina Appelt z Udziału Psychologii i Kongwistyki UAM podczas rozmowy na studenckim patrolu Westybu 8 września dała radę, jak temu zaradzić.
2: Moja rada jest taka, żeby pytać, żeby nie bać się zadawać pytań i że tutaj inne osoby są też od tego, żeby informacji udzielać i po prostu, żeby się dowiadywać tego, czego nie wiemy, bo to rodzi gdzieś tam to nasze poczucie bezpieczeństwa.
0: Oprócz tego warto zadbać o regularny sen, czy stosować metodę małych kroków i ustawiać sobie cele bliższe do rozwiązania. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następne zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Get yourself locked into Bump and Grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
7: Hej! Jara! Gramy na aferę!
8: Subiektywne podsumowanie tygodnia.

0: ten, ta taka słynna afera z Luisem Rubialesem w tle, gdy on odchodził ze Związku Hiszpańskiego po tym słynnym skandalu z zawodniczką tam Realu Madryt, Hermoso chyba. Bardzo dużo osób negatywnie wypowiadało się na temat trenera De La Fuente już dlatego, że on tak naprawdę nie stanął naprzeciw Rubialesowi, nie wypowiedział się negatywnie na jego temat, wręcz przeciwnie, on jakoś tak między słowami raczej udzielał mu poparcia, no bo tak naprawdę on był jego człowiekiem, tak? On był przecież wcześniej trenerem kadry U21, z którą też miał bardzo duże sukcesy. De La Fuente został, Rubiales odszedł, no i wiele mówiło się o tym, że po prostu kwestią czasu jest, aż De La Fuente również odejdzie. Hiszpanie tylko czekali na takie pierwsze, większe potknięcie, gdzie będą mogli go zwolnić, no ale to potknięcie przez te kilka lat aż do dziś nie nastąpiło. No wręcz przeciwnie, były same sukcesy i można teraz spokojnie dyskutować na temat, czy Luis De La Fuente nie jest najlepszym w ogóle selekcjonerem w historii tej reprezentacji.
1: Luis De La Fuente tak naprawdę przegrał ten mecz swój drugi ze Szkocją. Pierwszy wygrał, to był mecz z Litwą bodajże, to był sparring. Mówiliśmy na tym na poza anteniu. Tam była sytuacja jeszcze covidowa, gdzie reprezentacja Hiszpanii cała nie przeszła pozytywnych testów, dlatego zagrała reprezentacja młodzieżowa, której selekcjonerem był też Luis De La Fuente. Następnie od razu został wybrany na człowieka, który poprowadzi też seniorską kadrę. Od tego czasu 42 mecze, dokładając ten ostatni z Chorwacją, bez porażki, chociaż. No i tutaj można się zastanawiać, ponieważ Hiszpania po przegranej ze Szkocją na Euro przegrała też finał Ligi Narodów z Portugalią. Tylko że to jest porażka w rzutach karnych. Jedni mówią, że mecz trwa 90, ewentualnie 120 minut, reszta to jest już loteria. Natomiast jeżeli w karnych ktoś może wygrać, to siłą rzeczy ktoś też musi przegrać. Skłaniasz się bardziej do tej wersji 42 meczów bez porażki, czy 28, co i tak jest świetnym wynikiem?
0: Nie, no wydaje mi się, że żeby było sprawiedliwe, no to musimy liczyć tylko ten regulaminowy czas gry, bo jak bierzemy pod uwagę na przykład drużyny klubowe, gdzie tak naprawdę no drużyny te zdecydowanej większości meczów grają tylko po 90 minut, nawet jeśli mecz kończy się remisem, no to trzeba być sprawiedliwy również wobec reprezentacji Hiszpanii, tak? Jeżeli Hiszpania ten mecz de facto zremisowała, no to ten wynik liczymy jako remis do tej serii. Oczywiście potem były rzuty karne, Portugalia wygrała, jakby Hiszpanii na nic ten remis, bo przecież przegrali finał, tak? Ale no jeśli patrzymy tylko na tę serię zwycięstw lub porażek, no to de facto tam porażki nie było w tych 90 minutach, więc mecz zakończył się remisem, także możemy mówić o tym, że Hiszpania jest niepokonana od 42 spotkań.
1: Założę się, że Cristiano Ronaldo ma na ten temat inne zdanie, ale Cristiano Ronaldo słynie z tego, że bardzo często ma inne zdanie niż oceniający go kibice. Co do Luisa De La Fuente, zakończył on karierę trenerską, jeżeli chodzi o stricte prowadzenie drużyn piłkarskich. W 2011 roku jego ostatnim klubem było Deportivo Alaves. Następnie w 2013 został zatrudniony w Hiszpanii U19. Następnie Hiszpania U21. Drobny epizod w takiej reprezentacji U23, która w zasadzie jest reprezentacją olimpijską. No i dostał Hiszpanię seniorską. Bardzo można zwracać uwagę na to, że Hiszpanie wyhodowali sobie całe pokolenie, począwszy od Pedriego, Gaviego, Lamina Yamala, Fermina Lopesa, Fernanda Torresa. Można tych piłkarzy wymieniać do woli. Nico Williamsa, o dziwo, wymieniłem większość z Barcelony. W każdym razie widać, że ten trener też miał do czynienia z piłkarzami już wcześniej, zanim oni zadebiutowali w seniorskiej reprezentacji. Jak to wpłynęło na wygląd tej reprezentacji? Bo chyba trzeba się odciąć od legendarnej tiki-taki. To znaczy, to jest taktyka tiki-taki odnosi się tak do stylu gry, w zasadzie grania podaniami. To jest archaiczne dosyć pojęcie, mało się używa tego w obecnym futbolu, aczkolwiek wciąż, jeżeli się myśli o reprezentacji Hiszpanii, myśli się o tych czasach 2010-2012, gdzie piłeczka, kolokwialnie mówiąc, chodzi. Jak wygląda to obecnie? Jak Luis de la Fuente poukładał sobie ten zespół, z którym notabene dorastał od kadry U19 aż do dziś?
0: No masz rację, że jeżeli myślimy o piłce hiszpańskiej, to od razu nam się kojarzy ta tiki-taka, która tak naprawdę no, takie swoje owoce zaczęła przynosić w 2008-2010 roku, kadra Vicente del Bosque. Oczywiście też takim no, jednym z prekursorów był Pep Guardiola w Barcelonie, ale no, dzisiaj piłka wygląda zupełnie inaczej. Dzisiaj, jeśli myślimy o takim nowoczesnym futbolu, który przynosi efekty, no to możemy tutaj wymienić chociażby PSG Luisa Enrique, takie mocne tutaj stempel na fazy przejściowe, szybki odbiór piłki, wysoki pressing, no i świetnie w to wszystko wpisuje się właśnie kadra Luisa de la Fuente, ponieważ on moim zdaniem bardzo dobrze wyważył właśnie te proporcje, czyli nie zatracił tej mentalności hiszpańskiej w tym swoim graniu. Hiszpania cały czas, przez większość meczu, nieważne z kim gra, kontroluje ten mecz, operuje zdecydowanie dłużej piłką niż przeciwnik, ale mimo wszystko też potrafi zaskoczyć takimi szybkimi atakami wertykalnymi, coś na podobnego trochę do tego, co prezentuje Barcelona Hansiego Flicka, chociaż tam to jest jeszcze bardziej ekstremalny sposób grania, bo tam to tak naprawdę czasem jest jazda w jedną i drugą bez trzymanki. Luis de la Fuente nie jest aż tak ekstremalny, nawet widzimy to po linii obrony, ona jest ustawiona trochę niżej, ale no to też ma swoje plusy, ponieważ łatwiej potem Hiszpaniom bronić na przykład jakieś takie szybkie ataki z bocznych sektorów boiska, gdzie obrońcy mogą się szybciej znaleźć w swoim polu karnym. Ale tak jak mówiłem, Luis de la Fuente, oczywiście możemy mówić, że trafiło mu się świetne pokolenie z generacyjnymi talentami jak Yamal czy Pedri, ale no dużo od takich piłkarzy kluczowych, czy to na Euro, czy na Mundialu, on sobie sam zbudował, czy to właśnie w kadrze U21, chociażby Fabian Ruiz, no, który wydawałoby się, jakby tak spojrzeć na papier, na nazwiska, no to on no nie miał prawa nawet być w pierwszym składzie, no jak Ruiz przed Pedrim, no ale koniec końców to Ruiz właśnie był i na Euro, i na Mundialu takim kluczowym zawodnikiem. Na Euro faktycznie, no Pedri wtedy tam doznał kontuzji, ale Ruiz też prezentował się świetnie. Na Mundialu tak samo, no jak wszedł za Pedriego, to tak naprawdę nie zagrał słabego meczu. Nawet taka ciekawostka, że nie było przypadku w ogóle w historii, gdy Fabian Ruiz wychodził w składzie Hiszpanii, żeby Hiszpania przegrała mecz. On jakby jest w ogóle niepokonany w tej kadrze, a zagrał ponad 50 spotkań. No to też jest rzecz bez precedensu, myślę. Ale tak, no wracając, no to tacy zawodnicy jak chociażby Ruiz, jak nie wiem, Nico Williams na Euro, jak Alex Baena teraz, który też no nie był takim oczywistym wyborem, no bo wszyscy się zastanawiali, no jak to przecież Hiszpania na Euro słynęła z tych takich szybkich, błyskotliwych skrzydeł z Yamalem i Williamsem na czele, a teraz Alex Baena. Sam też pamiętam, że po tych pierwszych meczach na Mundialu byłem taki trochę, że no dlaczego nie spróbuję chociażby tam Wiktora Munoza, albo nie wiem, nawet Jeremiego Pino, no a De La Fuente się uparł, stawiał na takiego Baena, który był takim team playerem typowo na Mundialu. No i to mu się opłaciło, także to też świadczy o kunszcie tego trenera i po prostu na świetnej takiej pracy z zawodnikami indywidualnie i po prostu na umiejętności budowania ich.
1: O Aleksie Baenie krąży plotka, że to jest po prostu głupi, głupi to bym go obraził. Chodzi o to, że niemądry piłkarz. Aczkolwiek tutaj możemy na podstawie piłkarzy trochę wysupłać różnicę między piłkarzami Atletico i piłkarzami Barcelony. Widać na przykład po Marku Pubilu czy Aleksie Baenie, że to są tacy takie buldogi do gryzienia trawy. Co prawda to nie zawsze jest potrzebne, chociażby w pierwszym meczu z Chorwacją, kiedy Chorwaci weszli dosyć agresywnie w to spotkanie, faulowali bardzo często Lamina Yamala, ale Hiszpanie starali się grać w piłkę. W końcu Chorwaci odpuścili, bo wynik już nie był im tak na rękę, nie był taki korzystny. Aleks Baena cały czas ich tak podszczypywał, cały czas gdzieś tam zaczepiał i jest taka różnica, bo na przykład Lamin Yamal w swoich początkach miał w sobie coś takiego, takiego, że dryblował dla samego dryblingu. Faktem było to, że mu to wychodziło, bo potrafił 15 razy tego samego obrońcę wkręcić w ziemię, tylko dlatego, żeby go wkręcić w ziemię. Rozumiesz, o co chodzi. Na Euro w Niemczech było to najbardziej widoczne, kiedy no, była taka plażowa piłka, można powiedzieć, po prostu la zabawa, natomiast teraz dorósł do tego i widać, że czerpie przyjemność z wymieniania podań, tworzenia sytuacji dla swoich kompanów. No i właśnie, Hiszpania wychodzi na tym lepiej, kiedy na jednym skrzydle ma Lamina Yamala, który tworzy sytuację dla kolegów. No, to w ogóle też jest trudno określić takiego piłkarza, no bo to jest najwyższy piłkarz najwyższego poziomu, czyli potrafi zrobić wszystko, daje ci wiele różnych możliwości. Natomiast na drugim skrzydle jest inna przeciwwaga, bo Alex Baena różni się bardzo od Nico Williamsa. Patrząc na to, że Hiszpania opiera się na skrzydłach, kiedy wychodziła na tym lepiej? Bo można powiedzieć, że Euro wygrała z dwoma podobnymi skrzydłowymi, natomiast Mistrzostwa Świata z dwoma różnymi od siebie skrzydłowymi.
0: Do Yamala i ogólnie tych skrzydeł Hiszpanii się zaraz odniosę, bo jakby rzeczywiście to jest trafne to, co powiedziałeś, ale no sam Baena to faktycznie jakby on czasem, tak jak piłkarsko jest takim artystą, tak to jego zachowanie jakby w ogóle nie pasuje do tego, co on prezentuje faktycznie na boisku, bo no nie wiem, pamiętam na różne sytuacje, jak on był jeszcze zawodnikiem, chociażby w Villarreal, czy nawet w Atletico, takie głupie, bezsensowne, takie chamskie w ogóle faule, zagrywki. No, faktycznie on pasuje do tego stylu Cholo Simeone świetnie, bo jest to zawodnik, który potrafi dać się po prostu rywalom zaleźć za skórę, mimo że czasem jakby no nie jest to już w granicach gry fair play, ale tak, jeśli chodzi o te skrzydła, o samego Yamala, no to jakby ja pamiętam te początki Yamala bardzo dobrze, to też nie było tak, że on właśnie bardzo imponująco u niego na samym początku była już ta taka dojrzałość, gdy jak on wchodził, jak miał 16-17 lat do kadry czy do klubu, no to faktycznie no czasem było tam widać już takie juniorskie granie, bardzo dużo driblingu, więcej niż teraz zdecydowanie, ale to nie było tak, że jakby on bezsensownie się, nie wiem, pchał w tłum, tracił piłkę, bo nie, u niego właśnie od początku widać było taką dojrzałość, taką świadomość taktyczną już, kiedy zwolnić, kiedy przyspieszyć, kiedy wejść w dribbling, kiedy podać, no jakby to myślę definiuje tylko tych największych, po prostu nie wiem, no ci chłopacy z La Masii, większość może faktycznie jest wyszkolona w genialny sposób, ale no po takim Yamalu to po prostu chyba już musi być we krwi, jakby tak przynajmniej ja to interpretuję, bo nie wiem, nie widziałem chyba wcześniej zawodnika, żeby w tym wieku potrafił tak świadomie podejmować decyzje na boisku. Ale tak, teraz Yamal to też jest taki po prostu kolejny krok w tej jego karierze, w tej ścieżce na szczyt, że on z takiego efektownego grania coraz bardziej widać, no jakby próbuje być coraz bardziej efektywny, bo no jak nawet sobie spojrzymy na same suche liczby Yamala, on nie notował aż tyle goli, aż tyle asyst, no a jak teraz sobie spojrzymy na ten jego początek sezonu, to praktycznie w każdym meczu dowozi tą tak zwaną merytorykę piłkarską, czyli ma gola, ma asystę, no i to jest coś, co cechuje tych największych, no bo bez tego trudno byłoby mu się zbliżyć do poziomu, no nie wiem, Ronaldo czy Messiego, a zakładam, że on do tego aspiruje, bo oni mieli liczby no nieziemskie, tak, to każdy o tym wie i oni byli maszynami do robienia liczb, więc no Yamal też, żeby nawet rywalizować z zawodnikami teraz najlepszymi na świecie, z nie wiem, z Kylianem Mbappé, z Harrym Kane'em, no to musi mieć bardzo dobre liczby, bo oni takie liczby też mają. No jeśli chodzi o same skrzydła reprezentacji Hiszpanii, o to pytanie, jakby kiedy Hiszpania wyglądała lepiej, nie wiem, ciężko odpowiedzieć tak jednoznacznie na to pytanie, bo jak sobie przypomnimy te skrzydła z Yamalem i Williamsem, to był taki powiew świeżości, jakby no nikt się nie spodziewał, że to od razu tak będzie hulać, Nico Williams wtedy nie był aż tak mainstreamowym zawodnikiem, on trochę tak wszedł z tego Atletiku jako taka postać jeszcze nieznana w szerszym kontekście, poza tą bańką hiszpańskiej piłki, no i on się na tym Euro tak objawił jako taki no po prostu kolejny ciekawy zawodnik, taki naprawdę przyszłościowy.
1: Ale potem przygasł. A co się stało z Nico Williamsem? Teraz nie dosyć, że nie gra ani w reprezentacji Hiszpanii, to jeszcze jak włączam sobie czasem Athletic Bilbao, to też nie chodzi. Tu nie ma jakiegoś przypadku kontuzji, jak w przypadku na przykład Lamina Yamala, który no doznał kontuzji przed Mistrzostwami Świata i długo wchodził w te mistrzostwa. Tak samo Nico Williams nie miał takiego przypadku i co się z nim stało?
0: To znaczy, no to prawda, że większość meczów Williamsa w poprzednim sezonie była bardzo słaba, ale on mimo wszystko był trapiony trochę przez tę kontuzję, bo on też zmagał się z pubalgią. Czyli z tym, z czym jakby de facto zmagał się również Lamine Yamal na początku poprzedniego sezonu. No ale u Yamala jakoś to... No, po prostu szybciej poradzono sobie z tym problemem. Za Williamsem to się potem ciągnęło tak naprawdę cały sezon, bo mimo że on tą pubalgię teoretycznie wyleczył, to potem doznawał różne takie urazy mięśniowe, które wybijały go z rytmu. No i faktycznie już w poprzednim sezonie nie był tym Williamsem, którego jakby świat poznał na Euro, ale jakby w finale mundialu i tak był kluczowy, bo maczał tam palce przy akcji bramkowej. No tak, no ale no, Williams jest mimo wszystko zawodnikiem z bardzo wysoko zawieszonym sufitem.

0: klub. Teraz ten też sezon w Atletico rozpoczął bardzo dobrze, ma już chyba na koncie 4 gole. No i w tych meczach Hiszpanii też tak naprawdę zawsze, oprócz tego meczu wczorajszego, no w tych dwóch pierwszych meczach tam
1: dołożył... Mamy na myśli mecz Chorwacja-Hiszpania 2-1.
0: Tak, tak. No w tym pierwszym meczu z Chorwacją i w meczu z Anglią miał gole, miał asystę, także no też widać było, że tą formę trzyma. No i on jest takim bardzo pożytecznym zawodnikiem, bo takich zawodników w tym jakby współczesnym futbolu się ceni. Nie wiem, no można to nawet zauważyć po transferach Barcelony, gdzie jakby Hansi Flick stwierdził, że on konkretnie potrzebuje Antonego Gordona i Karima Dejmiego. No właśnie może nie przez to, że oni są nie wiadomo jak efektywni i po prostu no nie są to zawodnicy tak jak właśnie, nie wiem, chociażby Nico Williams, którzy po prostu przedrybulują 5 zawodników i zrobią coś niczego czasem. Raczej nie, ale są to zawodnicy, którzy świetnie pracują dla zespołu i po prostu bardzo dużo dają w tym pressingu. I taki też jest Alex Baena, także ciężko stwierdzić, który zawodnik jest lepszy. Myślę, że to jest kwestia po prostu planu pod mecz. Tak naprawdę no Luis de la Fuente teraz ma taki trochę kłopot bogactwa i może sobie ustalać to tak jak chce.
1: Zamykając temat skrzydłowych w reprezentacji Hiszpanii, proste pytanie. Czy Barcelona i La Furia Roja będą miały konflikt dotyczący Lamina Yamala? Tak samo jak wyglądało to w przypadku na przykład Pedriego, który no, został zajechany siłą rzeczy mówiąc, który miał za sobą cały sezon klubowy, którym jechał na reprezentację i jechał nawet na Igrzyska Olimpijskie. Teraz na tym zgrupowaniu Ligi Narodów Lamin Yamal zagrał 4 mecze, największą ilość minut, chodziż na mecz wychodziło to 70 minut, to finalnie uzbierał ich najwięcej z całej kadry. Czy to nie będzie piłkarz zajechany, że tak powiem?
0: No tak, widziałem taką statystykę, że 280 minut zagrał teraz w tych 4 spotkaniach. Ogólnie, jeśli chodzi o takie zarządzanie minutami zawodników, głównie Barcelony, bo ja na to najbardziej zwracałem uwagę, no w poprzednim sezonie bardzo denerwowało mnie to, co robił Luis de la Fuente, bo często faktycznie w takich meczach już z rywalami no, z niższej półki, gdy te mecze były rozstrzygnięte, de la Fuente trzymał chociażby Yamala do końca na boisku i Yamal grał od deski do deski wszystko, nieważne z kim, ale teraz naprawdę za to zgrupowanie można tylko przyklasnąć trenerowi de la Fuente, bo on świetnie zarządzał minutami tych zawodników. Nawet, nie wiem, Pau Cubarsi, który zagrał 3 mecze po 90 minut, to w tym meczu z Czechami nie zagrał w ogóle, nie było go w kadrze. Luis de la Fuente stwierdził, że po prostu ten zawodnik musi odpocząć. Z Yamalem też to robił świetnie, bo Yamal wychodził zawsze w pierwszym składzie, ale czasem, nie wiem, zszedł w przerwie, czasem w 60, 70 minucie. I no, jeśli pytasz o konflikt, te konflikty już się pojawiały, bo właśnie a propos tej półbalgi, jak Yamal miał półbalgię, no to Barcelona bardzo...
1: Gramy na aferę bawi i uczy. Półbalgia to jest przewlekły ból spojenia łonowego, czyli można powiedzieć ból pachwi, który występuje najczęściej u sportowców, biegaczy podczas oddawania strzałów i sprintów.
0: Tak, najczęściej też występuje u zawodników właśnie młodych, gdy po prostu ten organizm, to ciało się jeszcze rozwija. No, więc mieliśmy właśnie przykład Yamala, Williamsa, jeszcze wiem, że Franco Mostantuono też miał tą dolegliwość, ale nieważne, no wracając, to jeżeli mówimy o konfliktach, no to ten konflikt się pojawiał. Pamiętam, że bardzo niezadowolona była Barcelona z tego, że Yamal chyba w październiku poprzedniego roku pojechał na kadrę, zagrał tam parę spotkań, gdy zmagał się z tym urazem i przed listopadową przerwą reprezentacyjną wiem, że Barcelona tak celowo troszkę zrobiła Yamalowi taki mały zabieg, że po prostu, nie wiem, no tam dostał z tego, co kojarzę, jakieś takie zastrzyki specjalne w tą pachwinę, żeby po prostu uporać się z tą pubalgią. No i czas jego rekonwalescencji wynosił 2 tygodnie, no czyli dokładnie tyle, ile trwa przerwa reprezentacyjna. Ogólnie jest to dosyć, teraz się robi coraz częstszy zabieg, że no kluby zabiegają, żeby ci piłkarze na tą reprezentację nie jeździli, bo no jak wiemy, kalendarz jest strasznie wypełniony, a te dodatkowe mecze, dodatkowe minuty będą się odbijać w dalszej części sezonu. No ale tak jak teraz Luis de la Fuente zarządzał minutami, no to tak naprawdę można sobie tylko życzyć, jakby ja mówię tutaj ze swojej perspektywy, że mógłbym sobie tylko życzyć, żeby tak to wyglądało potem w przyszłości. Wtedy myślę, że Barcelona nie będzie miała nic do zarzucenia trenerowi i będzie się żyło wszystkim lepiej.
1: Gramy na aferę, audycja na radio Afera 98.6. Skończyliśmy temat skrzydłowych reprezentacji Hiszpanii. Po krótkiej przerwie poruszymy temat legendarnego napastnika

0: Nie ma typowej dziewiątki, tak jak Polacy mogliby sobie porównać Roberta Lewandowskiego, który świetnie odnalazł się w hiszpańskiej piłce, w hiszpańskim stylu gry w Barcelonie. Natomiast sama La Furia Roja takiej typowej dziewiątki nie ma. W zasadzie to nigdy nie miała. Jakby się tak cofnąć do 2010 czy 2012 roku, z jednej strony jest Fernando Torres, ale ta Hiszpania, która zdobywała Euro, tego typowego napastnika nie miała. Jak to wygląda obecnie? Czy jest potrzebny taki zawodnik? Bo, co wspomnę później, jest w młodzieżówkach piłkarz, który jest dziewiątką nietypową dla hiszpańskiej piłki.
1: Tak, to znaczy, no, tak jak sobie przypomnijmy te wszystkie najlepsze reprezentacje Hiszpanii, no to faktycznie one grały bez takiej typowej dziewiątki. Oczywiście występowały tam takie dziewiątki szkolone właśnie w Hiszpanii, typu, nie wiem, David Villa na przykład, no to z jednej strony, no, zawodnik występujący na pozycji numer 9, ale lubiący zbiegać w takie boczne sektory boiska, czy cofać się po piłkę. Tak samo wygląda sytuacja aktualnie, tak jak powiedziałeś, no Mikel Oyarzabal, no to jest troszkę takie 9,5, czyli zawodnik grający trochę może w stylu Karima Benzemy, który lubi po prostu zejść po tą piłkę, rozegrać, zaatakować z głębi. Jakby on jest też świetnym teamplayerem i widać, że po prostu świetnie rozumie się z tymi zawodnikami, którzy są wokół niego. Jest to zawodnik naprawdę grający bardzo inteligentnie, który świetnie wie, co ma robić i po prostu bardzo dobrze pomaga też tej reprezentacji swoim poruszaniem się na boisku, swoją inteligencją. Ferran Torres, no jeśli chodzi o Ferrana, no to co by o nim nie mówić, on też jakby jego z takich głównych zalet, którą już prezentował w Barcelonie czy w Manchesterze City, pamiętam, że Pep Guardiola zwracał na to uwagę, jest właśnie wychodzenie na pozycję, na wolne pole, świetnie po prostu czuć się tego tempa. Guardiola go wtedy porównywał do Jamie'ego Vardy'ego w tym aspekcie, że po prostu są mistrzami w tej dziedzinie. No, Ferran też jakby świetnie to prezentuje, jest to coś, co często po prostu wykorzystuje Lamine Yamal, posyłając prostopadłe podania, no ale jakby wiemy, jak to z Ferranem wygląda, no czasem wyjdzie na to wolne pole i znajdzie się w dogodnej sytuacji, po prostu nie wykorzysta jej, ale jakby do samej kreacji reprezentacji Hiszpanii, no to są te zawodnicy, którzy idealnie pasują i ten brak takiej typowej dziewiątki, no zdecydowanie nie jest problemem. Wydaje mi się, że jakby no jest to drużyna skrojona pod to, żeby grać po prostu na każdej pozycji zawodnikami z duszą takiego rozgrywającego.
0: Zliczyłem to sobie i przez ostatnie 12 meczów, czyli cofając się do pierwszego meczu Mistrzostw Świata z Capo Verde, 0-0, przypomnijmy, wyśmienity występ Vozini, Hiszpania uzyskała 22,7 XG, z czego strzeliła 24 bramki. Można to nazwać lekkim overperformancem, czyli więcej strzela niż dokładnie. To jest średnio 2 bramki na mecz. Nie było tego widać podczas Mistrzostw Świata aż tak bardzo, bo wyłączając na przykład mecz z Arabią Saudyjską czy Austrią, większość meczów kończyła się takim skromnym 1-0, nawet ten finał, gdzie całkowicie Argentyna została zdominowana, padła tam tylko jedna bramka i to w dogrywce. Jak patrzę, najgorzej szło im z reprezentacją Francji. Tam 1,6 XG, czyli strzelili z tego 2 bramki. Natomiast ostatni mecz z Chorwacją 1,2 XG, więc też strzelili z tego 2 bramki. Konkluzja jest taka, że Hiszpanie generalnie strzelają tyle, ile sobie wykreują. Posiadają długo piłkę, a krąży o nich legenda, że są, że grają ekwilibrystycznie, że dużo tworzą sytuacji. Jak pokazują liczby, oni wykorzystują to, co konkretnie mają. I czy to nie jest problem właśnie tej dziewiątki? Kogoś finishera tak zwanego, kogoś, kto może wykończyć sytuacje stworzone przez kolegów z drużyny.
1: No tak, a z drugiej strony ja teraz mogę odbić piłeczkę i zapytać, po co Hiszpanii dziewiątka, skoro jest taki ktoś jak Mikel Merino, czyli zawodnik, który jest, może być dziewiątką, dziesiątką, ósemką, szóstką i świetnie się jakby odnajduje i zawsze to, co ma, to wykorzysta. Zupełnie na serio, nie wydaje mi się, żeby to był jakby typowy problem braku tej dziewiątki. W sensie, no to też dobrze świadczy o po prostu innych zawodnikach, którzy są na boisku, że po prostu no, wykorzystują to, co mają. Bo to też jakby nie zawsze jest tak, że tak jak to w piłce bywa, czasem jest setka i taki Ferran ją zmarnuje, a czasem jest sytuacja, nie wiem, która jest oceniona na 0,04xg, jakiś strzał z dystansu, Jamal trafi po widłach i jest gol, także no, różnie to bywa, no, ale jeśli chodzi o te takie typowe dziewiątki, no to zawsze mimo wszystko ta Hiszpania w zanadrzu ma taką typową właśnie, no wiadomo, że przez wiele lat podstawowym napastnikiem był Alvaro Morata, no który już jakby, któremu już bliżej zdecydowanie takiego typowego profilu numer 9, już nie wiem, Mojer Zabalowi czy Dawidowi Villa. Ostatnio na mundialu był Borja Iglesias, który też jest takim typowym targetmanem, zawodnikiem pola karnego. Teraz na to zgrupowanie został powołany debiutant Roberto Fernandez, który też jest takim zawodnikiem mocnym fizycznie. On mi trochę przypomina Alvaro Moratę, bo też świetnie wychodzi na wolne pole, dobre warunki fizyczne, szybkość, ale też potrafi po prostu tę sytuację zmarnować, chociaż w tym sezonie prezentuje świetną skuteczność. No a w młodzieżówkach są tacy zawodnicy jak, nie wiem, dowołane to zgrupowanie Carlos Espi czy Gonzalo Garcia, którzy też jakby ten mają profil takiej nowoczesnej dziewiątki, ale no Espi to jest bardziej taki zawodnik do po prostu obcowania w polu karnym, Garcia jest bardziej mobilny. Także Hiszpania tych napastników mimo wszystko jakichś ma.
0: Carlos Espi to jest piłkarz, o którym mówiłem, że kryje się taki potencjał w młodzieżówkach, który bardzo lubi José Mourinho, trener Realu Madryt, lubi na niego stawiać, wie kiedy go wpuścić, żeby ten wykorzystał w pełni swój potencjał, ale jak pięść do nosa pasuje do tej reprezentacji Hiszpanii, no bo nie wyobrażam go sobie jako człowieka, który zmieniłby realnie obraz meczu do tego, co kreują mu pozostali zawodnicy. Może ty widzisz to inaczej i Carlos Espi w przyszłości będzie stanowił o sile reprezentacji Hiszpanii, no bo kogoś takiego na pozycję 9,5 czy konkretnie 9 będzie trzeba na pewno szukać.
1: Może tak, to znaczy no wszystko zależy od tego, jak bardzo i w jakim tempie będzie się rozwijał ten zawodnik, no bo jeżeli to będzie to tempo, które jakby Carlos Espi prezentuje od poprzedniego roku, czyli jakby debiut w Levante, tam bardzo szybko wywalczenie sobie podstawowego składu poprzez strzelenie kilku goli, tak naprawdę zapewnienie utrzymania drużynie z Walencji, potem transfer trochę niespodziewany do Realu Madryt, tu na początku w Realu też już ważne kilka goli, no to jakby no widzimy, że ten progres Espiego w rok jest niesamowity. Jeżeli Espi będzie tak takim typowym właśnie goleadorem, który będzie notował bramkę za bramką, no to ciężko będzie trenerom reprezentacji takiego zawodnika w ogóle odstawić. No będzie trzeba na niego stawiać. Ale faktycznie jest to profil, który no nie do końca wpisuje się w tą charakterystykę gry reprezentacji Hiszpanii, ponieważ Hiszpania zazwyczaj gra bez takiej typowej dziewiątki. Taki zawodnik troszkę ociężały, taki mało mobilny. Nie wiadomo, jak by się wpasował po prostu w ten system. Ale jest to tak naprawdę, jest to bardzo faktycznie ciekawa kwestia. Wydaje mi się, że no Carlos Espi może pełnić taką rolę chociażby takiego Joselu w Realu Madryt, który jak trzeba to po prostu w końcówce spotkania, czy w drugiej połowie, jak mecz się nie układa, wejdzie, zastawi się, przytrzyma piłkę, nie wiem, dostanie jakąś wrzutkę i strzeli z głowy, bo no świetnie ten zawodnik się odnajduje w polu karnym, więc wydaje mi się, że on będzie dosyć przydatny i będzie...
0: Ale Carlos Espi nie dostał w końcu żadnej szansy na pokazanie się w seniorskiej reprezentacji. Szansę dostał wspomniany Roberto Fernandez. I kim jest ten piłkarz? Czy to jest właśnie sytuacja, o której wspomniałeś, że strzela gola za golem w lidze i selekcjoner nie jest w stanie go ignorować. Musi go powołać, bo trzeba przypomnieć, że Roberto Fernandez strzela te gole hurtowo w lidze. Co prawda przeciwnikom takim jak Levante czy Osasuna Pampeluna, też nie deprecjonując przeciwnika, aczkolwiek jest to Liga Hiszpańska. Natomiast Roberto Fernandez jest wychowankiem Barcelony. Na pewno w Barcelonie miał pewien epizod. Niedawno kupiony przez Espanyol za 6 milionów. No właśnie, on zagrał z Czechami pełen mecz i tak samo jak podejrzewam, że będzie wyglądał Carlos Espi, wyglądał ten Roberto Fernandez.
1: Jeśli chodzi o Fernandeza, to faktycznie miał on epizod w Barcelonie w drugiej drużynie. Był tam chyba przez 2 sezony. On chyba typowo wychowankiem Barcy nie jest. On, wydaje mi się, przychodził z Malagi, jeśli mnie pamięć nie myli, ale faktycznie był w tej Barcelonie. No, szczerze powiedziawszy, z tego co ja pamiętam, no to nie spodziewałem się, że Roberto Fernandez zaliczy aż taki rozwój, że znajdzie się w reprezentacji pewnego dnia. Ale faktycznie w tym Espanyolu, jakby on prezentuje się w tym sezonie bardzo dobrze. dobrze. Ja pamiętam pierwsze pół roku Roberto Fernandeza w Espanyolu, bo on został kupiony chyba w zimę ze Sportingu Braga i to pierwsze pół roku naprawdę było bardzo obiecujące. On może nie strzelał jakoś hurtowo tych goli, ale naprawdę bardzo dobrze wyglądał na boisku. Dochodził do tych sytuacji strzeleckich, też no obrońcy bardzo często mieli z nim problem, świetnie się urywał obrońcom i widać było potencjał tego zawodnika, no ale w tym sezonie dołożył do tego bramki, co tak naprawdę troszkę postawiło Luisa de la Fuente w takiej sytuacji, że on musi powołać tego zawodnika. Mimo wszystko ja byłem trochę zaskoczony, bo jest też inny, drugi zawodnik w tej lidze, który jest bardzo dużym zaskoczeniem, też Hiszpan, też napastnik, czyli Sergio Camella, tutaj akurat wychowanek Atletico Madryt. On w tym sezonie w siedmiu meczach strzelił 7 goli. Ja myślałem, że to właśnie ten zawodnik dostanie szansę, ale no dostał ją Fernandez, myślę, że równie zasłużenie i no akurat po tym meczu z Czechami no to jakby no nie odgrywał w żadnej tam pierwszoplanowej roli, ale jest to taki zawodnik, którego warto mieć na radarze.
0: Kadra Hiszpanii jest na tyle szeroka, że no w zasadzie Hiszpania mogła wystawić cały drugi skład, a i tak byłby on lepszy niż nasza reprezentacja. Pije tutaj dokładnie do zawodników takich jak Jeremy Pino czy Victor Muñoz. Oboje grają w Premier League. Jeden w Crystal Palace, drugi niedawno kupiony przez Liverpool. Czy to są piłkarze, na których warto zawiesić oko? Ponieważ jeden wydaje mi się takim popularnym wiatrakiem. Porównałbym go do Mariusza Fornalczyka, zachowując wszelkie proporcje. Aczkolwiek przyklejony do linii, taki lubi zejść do środka, lubi strzelić, lubi właśnie biegać na dużej dynamice. Natomiast byłem też fanem Jeremiego Pino, a po tym jak przeszedł do Crystal Palace trochę osłabł i to jest piłkarz, który z tych, którzy dostali szansę na obecnym zgrupowaniu, dostał tych minut najmniej. No, czy są to piłkarze, na których warto zawiesić oko? Czy jednak Hiszpania musi dalej szukać nowych skrzydłowych? No też to brzmi absurdalnie, no bo jak szukać zmiennika albo nowego skrzydłowego do 19-latka czy 20-parolatka na drugim skrzydle?
1: Szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o Jeremiego Pino, on mnie w tym momencie nie przekonuje. Ja pamiętam te jego początki w Villarreal, on naprawdę zapowiadał się bardzo dobrze i jakby no, był on takim kolejnym produktem tego szkolenia kanaryjskiego, bo on chyba pochodzi właśnie z
0: Las Palmas, tak.
1: Tak, z Wysp Kanaryjskich. No, świetny zawodnik, duża odwaga, przebojowość, dribbling, tak naprawdę wszystko, no, ale on niestety doznał zerwania więzadeł i po tym zerwaniu więzadeł wrócił trochę odmieniony. Potem ten transfer do Crystal Palace, też ten sezon w Premier League raczej bez błysku. To samo to powołanie Jeremiego Pino na Mundial było dość szeroko dyskutowane. Nie była to taka oczywista opcja, aczkolwiek on w tej kadrze już był dużo, dużo wcześniej, więc dlatego De La Fuente no, stwierdził, że warto go zostawić. Ale no nie wiem, jak patrzę na przykład na reprezentację U21 Hiszpanii, która no, de facto jest silniejsza niż zdecydowana większość seniorskich reprezentacji w ogóle w Europie, co też świadczy o sile Hiszpanii, no to jest tam taki zawodnik, na przykład jak Pablo Garcia, wychowany w Realu Betis, który obecnie przeszedł do Racingu Santander, bo no, jakby to był bardzo dziwny ruch i tam no, Real Betis po prostu musiał kogoś sprzedać, a zysk z Garcia to był po prostu czysty zysk przez to, że on jest wychowankiem, to tak na marginesie, ale on naprawdę jest takim zawodnikiem, na którego warto też, myślę, warto jakby śledzić i jest to zawodnik z bardzo dużym potencjałem, który może wypłynąć na szerokie wody już niedługo. Drugim takim zawodnikiem jest Jan Virgili, który również taki bardzo ciekawy skrzydłowy. Był w Barcelonie, potem poprzedni sezon w Majorce. No właśnie, to jest bardzo podobny zawodnik do Victora Muñoza. Wydaje mi się, że jakby są to zawodnicy, którzy przyszłościowo mogą walczyć o to miejsce w kadrze Hiszpanii, bo to są naprawdę podobni profilem, zawodnicy lubiący dribbling, bardzo, bardzo szybcy. Takie
0: mamy te wypowiedź w archiwach od teraz. Zobaczymy za kilka lat. Będzie można zweryfikować. Tak. Oby się sprawdziło, bo życzymy skrzydłom Hiszpanii jak najlepiej. A co życzymy im w obronie? Tutaj znów trochę podeprę się statystykami. Od tych 12 meczów, od meczu z Cabo Verde, Hiszpanii średnio pozwalają na pół bramki na mecz. To znaczy XG przeciwko nim to jest pół bramki. Natomiast łącznie ile się się uzbierało tych bramek. Z wyliczeń algorytmu powinni stracić 6 bramek i tych bramek 6 stracili. Z czego na Mistrzostwach Świata tylko jedną, co jest naprawdę niesamowitym wynikiem. A w Lidze Narodów ostatnio 2 bramki z Anglią, 1 z Chorwacją, 1 z Czechami i kolejna z Chorwacją. To nie jest dobry prognostyk, kiedy 4 mecze z rzędu tracisz bramki. Podobnym i chyba najlepszym swoim zestawieniem w defensywie. Mam tutaj pytanie a propos środka obrony. Kto do zestawu z Pau Kubarsim? Bo mówi się, że Dean Housen stopniowo robi progres, natomiast widać, że częściej reprezentacja Hiszpanii traci bramki z nim w składzie niż bez niego. Czy jest to Emerick Laporte, który będzie się starzał? Czy jest to Robin Lenormand, który zdobył euro, ale później trochę jest na fali nie wznoszącej, a znoszącej? No i kogo tutaj szukać dalej?
1: Akurat jeśli chodzi o środek obrony, no to raczej byłbym spokojny, bo Hiszpania też ma w kim wybierać. Faktycznie ostatnio te bramki trochę tracili, no ale pamiętamy, jak wyglądał ten mundial. No oni tak naprawdę mieli stalową obronę, tam jakiś rekord w ogóle minut bez straty bramki. No jeśli chodzi o zestawienie takie konkretne, no to docelowo myślę, że to będzie Dean Housen, bo jest to zawodnik oprócz Pau Kubarsiego, który raczej ten sufit ma najwyżej postawiony. Jest to zawodnik, któremu zdarzają się jeszcze takie głupie błędy, czasem takie braki w koncentracji, no ale piłką przy nodze jest to zawodnik absolutnie wybitny, tak samo jak Pau Kubarsi, oni we dwójkę po prostu mogą tymi podaniami przełamowującymi linię po prostu siać spustoszenie. No póki co będzie...
0: Ale właśnie, czy nowoczesny futbol odszedł od tego, że obrońca musi głównie bronić, wystarczy ewentualnie jeden do dyspozycji taki, który wyprowadzi akcję, czy jeżeli masz dwóch zawodników, którzy bronią, no nie powiem jako tako, ale no bronią podobnie jak wprowadzają piłkę, są w zasadzie takim defensywnym pomocnikiem na środku obrony, to czy to będzie zdawało coraz częściej, no czy to będzie dawało radę?
1: Jasne, że jakby przede wszystkim obrońca musi bronić, jakby no samo założenie gry na obronie, no to jest bronienie, ale no jeśli chodzi o ten styl reprezentacji Hiszpanii, no to tam obrońca też musi atakować, czyli posyłać te świetne podania, którymi cechuje się Kubarski czy Housen. No wszystko zależy od tego, jak Housen będzie wyglądał w defensywie, no bo oprócz niego mamy, nie wiem, Marka Pubilla, który miał świetny sezon w Atletico, który świetnie broni akurat, czy Cristiano Mosquera, który też jakby ma potencjał na świetnego obrońcę, takiego typowo defensywnego odbronienia. Także no, wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, jak Dean Housen będzie się dalej rozwijał, bo na przykład jak będzie prezentował taką dyspozycję, jaką miał pod koniec poprzedniego sezonu w Realu Madryt, no to w ogóle tutaj raczej myślę, że tego dyskwalifikuje w zupełności, ale jeśli będzie wyglądał tak, jak wygląda na początku tego sezonu, no to jak najbardziej można tę dyskusję na temat jego obecności w kadrze prowadzić.
0: Trochę zamykając już sprawy i personalne, i statystyczne, mam ciekawostkę, ona pokazuje, jak bardzo Hiszpania stawia na ten ofensywny futbol. Jednocześnie prowadzi ofensywny futbol i mimo wszystko nie pozwala przeciwnikom za dużo grać. Zgadnij, ile strzałów przez ostatnie 12 meczów oddali Hiszpanie.
1: Ile strzałów oddali Hiszpanie? No tak, nie wiem, pewnie z 15 na mecz, 12 razy 15 na szybko, nie wiem, coś koło 180?
0: Dokładnie 199 strzałów, natomiast przyjęli absurdalnie niską liczbę. To są 24 strzały ogólnie w 12 meczach. Średnio 2 strzały na bramkę na mecz. Jest debata, kto powinien bronić, czy David Raya, czy Unai Simon, ale moim zdaniem mógłbym bronić nawet ja, gdybym miał hiszpański paszport, bo 2 strzały na mecz to nawet ja bym obronił. Powiedziałeś, że ta żelazna defensywa wynika z tego, że Hiszpania lubi bronić trochę niżej, ale też odbiera piłkę wysoko na połowie przeciwnika. Jest czymś innym niż Barcelona Hansiego Flicka, bo Barcelona Hansiego Flicka broni wysoko. I jak odnajdują się w tym piłkarze pokroju na przykład Rodriego, cały środek pola, Rodri, Pedri, jak wygląda w tym Pau Kubarsi, którzy lubią właśnie wypychać przeciwników na spalonym i łapać przeciwnika do dosłownie na połowie boiska.
1: Wydaje mi się, że właśnie jakby to jest ten taki trochę ból, jaki przeżywają kibice Barcelony, patrząc na to, jak ci zawodnicy po prostu współpracują i wyglądają w reprezentacji właśnie w grze obronnej, no bo jeśli chodzi o Pau Cubarsiego z poprzedniego sezonu klubowego w Barcelonie, to on się kojarzy z takim po prostu biegiem, sprintem w kierunku własnej bramki, ponieważ idzie szybka akcja i on musi tą akcję gonić. W reprezentacji Hiszpanii wygląda zupełnie inaczej, on zawsze jest tak, że tą akcję ma raczej przed sobą, jakby jest ta kontrola. Ten środek też bardzo dobrze wygląda. Wydaje mi się, że tutaj tym takim game changerem jest po prostu obecność Rodriego, bo nawet jak teraz widzimy Barcelonę, jak sobie tak porównujemy, no to jak Rodri wszedł do środka pola, to też już wygląda troszkę inaczej, mimo że ta obrona jest ustawiona wyżej niż w reprezentacji, no to jednak Rodri jest takim spoiwem, który świetnie łączy po prostu tą obronę z pomocą i nie wiem, no i Cubarsi i Pedri, co akurat jakby było szeroko dyskutowane, czy Pedri będzie dobrze wyglądał przy Rodrim. No oczywiście, że będzie dobrze wyglądał, bo oboje są świetnymi piłkarzami. To, że jakoś tam nie zawsze po prostu to dobrze wyglądało w reprezentacji, to było wynikiem raczej tego, że Pedri był w słabszej dyspozycji na mundialu, ale nie dlatego, że obok niego grał Rodri. Nie no, Rodri wydaje mi się, że świetnie to spaja wszystko i sprawia, że ta obrona też wygląda lepiej, czy to w reprezentacji, czy to w Barcelonie.
0: Na zakończenie, żebyśmy mieli to też zarchiwizowane, to jest moja opinia, która często się na mnie mści, jednak często też wychodzi mi na dobre. Dani Olmo. Zawodnik, który moim zdaniem jest piłkarzem, który przez pół godziny daje maksa z siebie, nawet więcej niż maksa. 120-130% daje z siebie Dani Olmo, natomiast reszta meczu, czyli większość, godzina, to jest piłkarz, który przechodzi obok. Czy twoim zdaniem jest, czy trochę jest w tym prawdy i czy warto trzymać takiego zawodnika na boisku, jeżeli by okazałoby się to prawdą, który właśnie da przez pół godziny, no może sytuację na dwie bramki, trzy bramki, ale przez całą godzinę przechodzi obok meczu.
1: Wydaje mi się, że jakby Dani Olmo jest faktycznie nierównym piłkarzem, jest to troszkę taki piłkarz na dobrą pogodę, no ale jeżeli spojrzymy sobie na jego mundial czy euro, no to on w tej reprezentacji wygląda świetnie i to jakby nie tylko przez pół godziny, tylko przez okres całego spotkania. Bardziej ten zarzut w kierunku Daniego Olmo kierowałbym za grę w Barcelonie, bo największym jakby wątpliwością w przypadku tego zawodnika była jego podatność na kontuzję i czy on będzie zdrowy, bo raczej zakładano, że jak on będzie zdrowy, to będzie grał dobrze. Nie do końca tak było w poprzednim sezonie, bo on był zdrowy naprawdę przez bardzo długi okres, tak naprawdę chyba od listopada, nie miał żadnej kontuzji, a te mecze gdzieś tam często przechodził z boku i po prostu nie odgrywał tak znaczącej roli, jaką mógłby. No ale no mundial miał już świetny, no i wydaje mi się, że jest to zawodnik, który jest tak wyszkolony technicznie, że po prostu no ciężko takiego zawodnika gdzieś tam odstawić. On może sobie rywalizować o to miejsce w składzie z Ferminem Lopezem, bo to też jest ciekawa sytuacja. W Barcelonie częściej stawia się na Fermina. To Fermin jest tą jakby jedynką na pozycji numer 10, ale już w reprezentacji to Dani Olmo jest tą jedynką, Fermin siedzi na ławce, więc no widać, że po prostu ci zawodnicy się świetnie napędzają, no i Dani Olmo jest to piłkarz, którego jak najbardziej warto mieć w składzie.
0: Merytoryczny wykład hiszpańskiego futbolu. Dzięki ci, Filip, że wpadłeś do nas odwiedzić.
1: Dziękuję również.
0: 98,6 Radio Afera, gramy na aferę, zostańcie z nami na następnej audycji, a ja dziękuję wam bardzo. Realizował nas dzisiaj Jakub Jamrus, za mikrofonem Filip Szymkowiak. Do usłyszenia.

0: Po zebraniu wymaganych 300 podpisów projekt uchwały trafi do Rady Miasta. I to już było wszystko, jeżeli chodzi o serwisy informacyjne na dziś. Na następną porcję informacji z regionu zapraszam jutro od 6:57.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
3: I've named this one Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy.

Masta z utworem OG Shock rozpoczęła nasz dzisiejszy aferytm. Jest to piosenka, którą promując artyści piszą o niej, że jest jak wyścig, w którym hamulce służą tylko do mocnych zakrętów i mam nadzieję, że taka też będzie płyta, że będzie dużo tam się działo, bo utwór, którego właśnie posłuchaliśmy, jest już ostatnim singlem promującym płytę Hits Different, która już niebawem, bo 16 października. No i cały ten album jest utrzymany w takiej dosyć hip-hopowej estetyce. Mówię tu już też tutaj o tej warstwie wizualnej, o okładce, która już jest dostępna. Kojarzy mi się bardzo z takimi oldschoolowo hip-hopowymi klimatami, no bo jednak te światy bardzo mocno się ze sobą przecinają w ostatnim czasie. Dużo mają ze sobą wspólnego, no i ciekawe rzeczy z tych połączeń powstają. Płyta miała już za sobą pierwszy sukces, mimo że jeszcze tak naprawdę nie wyszła, bo zdążyła się w preorderze wyprzedać jej limitowana edycja. No i już tak powiedziałam, że tego 16 października premiera, ale możecie posłuchać jej wcześniej, bo 12 października w sklepie Perola Records w Poznaniu odbędzie się listening party, gdzie również zespół będzie na miejscu, będzie można porozmawiać z artystami, no posłuchać przede wszystkim przedpremierowo płyty, także ja z pewnością się tam wybiorę i was też do tego zachęcam. A teraz przejdziemy w takie bardziej popowe, trochę nostalgiczne, no może mniej eksperymentalne klimaty, bo z najnowszym utworem Maxa Tachasiuka, który, jeżeli jeszcze go nie znacie, no to na pewno to nazwisko wam się jeszcze gdzieś przebije, bo myślę, że jest na dobrej drodze do wbicia się do tego mainstreamowego popu. No i wydał on niedawno utwór Ćma. Jest to utwór, który ma tak naprawdę dwa znaczenia. Jeden jest taki dosłowny, który usłyszycie zaraz w tekście. Historia o obsesyjnej relacji, w której jedna osoba chce trochę bardziej niż ta druga. No a drugie znaczenie utworu jest bardziej metaforyczne dla artysty, bo to ta tytułowa ćma dążąca do światła opisuje tak naprawdę artystę, dla którego tym światłem jest inspiracja i takie przypływy kreatywności. No i cały czas tego poszukuje, mimo że nie zawsze to się udaje. No ale jednak, jak widać, są takie momenty, bo powstała ćma.

Jednak Stachasiuk i Ćma przed chwilą na naszej antenie. No, dosyć duży kamień milowy aktualnie za artystą, ponieważ jest w trakcie swojej pierwszej trasy koncertowej i pierwszych biletowanych koncertów tak naprawdę poza tymi festiwalowymi. Niestety, co prawda, na trasie nie ma Poznania, ale śledźcie sociale Maxa, to może załapiecie się na jakiś koncert, może do któregoś miasta będzie wam po drodze. A tymczasem my przechodzimy do następnych propozycji. Zostaniemy jeszcze w popie, ale zdecydowanie podkręcimy tutaj energię, bo niedawno swój kolejny singiel wypuściła Ofelia. I dla mnie to jest taka artystka, która ma dosyć ciekawy przekrój swoich wydawnictw, bo mimo że cały czas gdzieś w tym popie działa, no to tak naprawdę zaczynała w 2019 roku z płytą Ofelia, która miała taki dosyć słowiański, bardzo organiczny klimat i ja to też bardzo doceniam i chętnie wracam do tej płyty. No ale z tych słowiańskich klimatów przez takie bardziej nostalgiczne i liryczno-popowe płyty przeszła teraz do tych bardziej popowo-rockowych, trochę taki rok 2010, trochę Y2K, bardzo buntownicze na pewno te utwory najnowsze są, takie wykrzyczane, trochę beztroskie, trochę prowokacyjne, no na pewno okładka jest tu prowokacyjna, ja wam nie będę może zdradzać, co na niej jest, ale to sobie możecie w tym momencie wyszukać, to będziecie wiedzieli, o czym mówię. A utwór jest o takiej wyczekanej relacji, o czystej radości z niej, no też tak jak tytuł wskazuje, bo jest to Czekałam z tym.

Czekałam z tym od Ofelii. Ofelia to jest kolejna taka artystka, której nawet ja nie życzę tego, tylko co przewiduję, że już za niedługo wbije się do takiej topki polskiego mainstreamu popowego.

interkontynentalnie całkiem aktualnie na płycie tygodnia, bo jest nią Mother Tongue od zespołu Polki, czyli polsko-kanadyjskiego zespołu folkowego, który tworzą dwie polskie imigrantki żyjące w Kanadzie, czyli Marta pochodząca z Krakowa oraz Ewelina z Katowic. Zespół, który skupia się na tradycji słowiańskiej, na właśnie folkowych, tradycyjnych polskich brzmieniach ze współczesnymi aranżacjami. I co ciekawe, w swoim instrumentarium mają instrument, o którego ja istnieniu nawet szczerze mówiąc nie wiedziałam wcześniej, więc jest on na pewno dosyć niespotykany, a jest to suka biłgorajska. Taki rzadko używany aktualnie staropolski instrument smyczkowy. Zespół działa aktualnie w Toronto i tworzy w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Przenosi na te języki pieśni słowiańskie, tradycyjne melodie i myślę, że to życie w obcym kraju mogło tak naprawdę przyczynić się do tej tęsknoty za polską kulturą, za tymi tradycyjnymi pieśniami, o której tak naprawdę my żyjąc w Polsce chyba nie myślimy za często, więc warto to przywrócić, warto tego posłuchać, a my teraz posłuchamy z tejże oto płyty utworu In the Morning.

tym utworze macie ochotę na więcej MOPA, no to w niedzielę zagra koncert na trasie Seweryna. I będzie to pierwszy koncert w odświeżonym składzie zespołu, no i oczywiście pierwszy koncert z nowymi piosenkami, które w ostatnim czasie tak systematycznie dosyć się pojawiały, ale też na pewno usłyszymy coś z tego, co ukaże się dopiero w 2027 roku. No a teraz niestety czas na przykre wieści, bo następny utwór, którego posłuchamy, będzie to Serce od zespołu Alskar. No i jest to ostatni utwór, który w historii tego zespołu wyszedł. Zespół po 8 latach kończy swoją działalność. Niestety czasem branża muzyczna jest okrutna, no i to właśnie jest przyczyną zakończenia tej drogi po 8 latach. Rzeczywistość nie dorównała oczekiwaniom. No i niestety ta historia się już skończyła. Alskar po szwedzku znaczy kochać, a to serce zabije po raz ostatni.

0: to już jest, że coś się kończy i coś nowego się zaczyna. No i z tym finalnym utworem zespołu Alskar i z jego melancholijnością przeszliśmy do równie melancholijnej i nostalgicznej artystki, a jest to Oda Nowa, dosyć młoda, dopiero debiutująca wokalistka, która mam wrażenie, że cały swój wizerunek i swoją muzykę opiera na takich morskich, wodnych klimatach. Tworzy też głównie liryczny, taki emocjonalny pop. Wydała w zeszły piątek swój najnowszy singiel Wiem, że ty też. Singiel w duecie z Jackiem Metznerem. No i w tym pełnym składzie można było już przedpremierowo usłyszeć go na Great September w Łodzi. No a już teraz możecie wy go usłyszeć. Wiem, że ty też, Oda Nowa.
1: Jeszcze nie wiem.

tych melancholijnych klimatów odynowy, do której bardzo zachęcam wam wrócić, bo na pewno jest to prosperująca artystka. Przejdziemy do równie prosperującego rapera. No i podkręcimy teraz znowu energię, wejdziemy w bardziej eksperymentalne projekty z raperem Kinim i jego najnowszym utworem Bez. Ten tytuł różnie można odczytywać, ale wydaje mi się, że zdecydowanie idzie za nim minimalizm, bo sam, nie dość, że sam utwór jest dosyć minimalistyczny, no to również w tej warstwie promocyjnej tak naprawdę można by powiedzieć, że nic się nie dzieje, bo utwór ma białą okładkę, idzie za nim taki praktycznie, że biały teledysk. Artysta przy okazji wydawania jego również zmienił swoje zdjęcie profilowe na całe białe tak naprawdę. No i nazywa to takim resetem kolorystycznym. A teraz posłuchajcie tego Bez.

mogę co pomyśleć, miałem sobie kurczę. Studnie motylki, to ja w brzuchu burcie. Twoje magnolie wysoko na półce. Uczulenie na pyłki, bolesne pomyłki. To nie motylki, to ja w brzuchu burcze. Jeszcze odbeknę, zanim się nie skurczę. Dobrze mieć plaster na tę sytuację. Weź mnie do rany przyłóż. Powiedz mi wszystko, ja powiem tobie. Tylko nikomu nie mów. Wszystko ja powiem tobie, powiedz.

0: schodach. Spójrz, chodź,
1: chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chod

0: Bikini z utworem Bez i tym sposobem przechodzimy do kolejnego rapera, który tak w zasadzie to chyba raperem już się nie określa, ale tak zaczynał. A mówię tutaj o Kajetanie Wolasie, który wydał swój drugi album Numery z szuflady. Album, w którym artysta przyznaje się do swojej wrażliwości i otwarcie o niej pisze. No i co ciekawe, tutaj pojawiło się bardzo dużo takich całkiem imponujących współprac na albumie, bo produkcją zajął się głównie Kuba Więcek i Mulatę, a gościnnie pojawiły się m.in. Ofelia czy też Natalia Schroeder, także na pewno są to warte uwagi artystki. Co prawda posłuchamy sobie teraz solowego utworu, a będzie to Ludzik.
1: Starcynek.
2: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mówię.

Jeżeli macie ochotę posłuchać Kajetana Wolasa na żywo, to 10 października, czyli już w tę sobotę, zagra on w Poznaniu. No a jeżeli macie ochotę na mocniejsze brzmienia, no to nie ma problemu, bo już zaraz do tego przechodzimy. No a za sprawą tego, że zespół Meatballs wydał drugą epkę zatytułowaną Ciekawe, co będzie za rok. Jeżeli nie kojarzycie Meatballs, to pokrótce mogę wam wprowadzić. Jest to szczeciński zespół, który tworzy w takich klimatach pop-punkowych, ale trochę bardziej przechodzący w stronę emo. Zdecydowanie są to energiczne, mocne i zostające w głowie na długo brzmienia. A posłuchamy teraz utworu Podobno dom to nie miejsce.

podobno dom to nie miejsce, ale różne są kontynuacje tego powiedzenia i też różne historie się za nim kryją. Tak jak za najnowszym albumem Wiktora Waligury, który nosi tytuł Krótkie historie o miłości. Jest to zbiór takich obserwacji przedstawianych z roli pobocznego narratora, dzięki czemu te historie, mimo że są bardzo osobiste, to jednocześnie takie uniwersalne i przystępne do utożsamienia się z nimi. I na tym najnowszym albumie, co ciekawe, po raz pierwszy w karierze Wiktora pojawiły się jakieś gościnki tutaj. No i to nie byle jakie, bo mamy tutaj Miłosza, zespół Lore, Wiktora Dydułę, czy też Dry School. A moja ulubiona piosenka z tego albumu nosi tytuł Mój ulubiony wers.

Wiktor Waligura i mój ulubiony wers. Artysta aktualnie jest w trasie koncertowej. Co prawda w Poznaniu koncert już się odbył 3 października, no ale cała trasa jeszcze przed nim. Przed nami niestety już koniec Aferytmu. Została nam ostatnia piosenka. Będzie to utwór od Marceliny, zatytułowany najprawdopodobniej. Utwór, w którym artystka łączy się z życiem blisko natury i też z tej natury czerpie inspirację. A tymczasem ja się już z wami żegnam. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina, a przy mikrofonie była dla was Karolina Ziębińska. A teraz posłuchajcie Marceliny i utworu najprawdopodobniej.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Siła działania sercem Poznania. Do 11 października zgłoś kandydatki i kandydatów do konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2026. Wejdź na www.poznań.pl.

0: Mija dzień za dniem, czyli bardzo mocny początek szampana MP3 w Radiu Afera. Wita się z wami Filip Pawłas
1: i Radosław Reguła. 102 szampan rozpoczęty. No właśnie, od czego?
0: No to jest nie byle co, bo jest to Purple Rain Prince'a w wykonaniu samego wielkiego Krzysztofa Krawczyka. Dropnęło to ostatnio na YouTubie, to jest jakiś wykon z Opola lub innego podobnego festiwalu. No i urzekł mnie ten cover. Emocje są tu oddane tak jak trzeba, wszystko po prostu się zgadza.
1: Myślę, że cover się broni, że jakby Prince usłyszał, a może słyszał, kto wie, bo to było dawno temu, ale jakby usłyszał, to pewnie nie byłoby mu smutno, na pewno. No ale początek szampana w postaci Krzysztofa Krawczyka i jego coveru Purple Rain narzucił nam pewien problem co do tego, jak, gdzie pójść dalej, jak to rozwinąć, bo ja nie przyniosłem dzisiaj kawałków, które mogłyby dobrze pana Krzysztofa uzupełnić.
0: Damy jakoś radę, ale na pewno nie było tego w naszym bingo na ten rok, że po prostu drugą setkę wejdziemy tak mocno.
1: No ale już mieliśmy kilka takich przypadków. Właśnie sobie dyskutowaliśmy, że covery przebojów w wykonaniach jakichś niezbyt oczywistych, w niezbyt oczywistych językach i niezbyt oczywistymi rodowodami. Myślę, że tutaj ten cover jak najbardziej się wpisuje. Więc jest to jakiś mały już, nie powiem,
0: jest to sekcja.
1: Jest to sekcja, dokładnie.
0: Sekcja szampana, covery. Pójdziemy chyba dalej piosenkowo, może nie aż w tak silnym vibe, ale zapodam pianistę, klawiszowca Texa Creeka, który kiedyś w szampanie był, ale niedawno wydał nowy utwór Sugar in My Cup. W ogóle bardzo dużo utworów mi się nazbierało premierowych, które z powodu tego, że najpierw mieliśmy równą setną audycję, później wywiad, rozmowę z Piotrkiem.
1: Nie można było normalnie muzy popuszczać.
0: Dokładnie, mam dużą kolejkę po prostu z półtora miesiąca, więc jest dziś co słuchać. Więc na początek Tex Creek i Sugar in My Cup.

0: Tex Creek i Sugar in My Cup, bardzo przyjemna pioseneczka od artysty, który współpracuje m.in. z Maciem DeMarco, koncertuje z nim i wydaje w jego labelu, więc nie byle kto.
1: No ale to trochę słychać, w sensie taki wyluzowany, luźny vibe, myślę, że tutaj łączy dwóch panów.
0: No myślę, że luźne osoby chyba bardzo często zdają się z innymi luźnymi osobami.
1: No właśnie, może tak być, to prawda. Ale tutaj nie wiedziałem, jak uzupełnić część związaną z Krzysztofem Krawczykiem na początku, a potem nie wiedziałem też, jak uzupełnić tekst Creeka, ponieważ też nie przyniosłem dzisiaj ze sobą za bardzo muzyki takiej, no nie powiem luźnej, bo to nieprawda, ale takiej powiedzmy z takim elementem plażowo-wakacyjnym. Myślę, że dzisiaj bardziej na ciemnych kolorach moja selekcja. Ale zaczniemy sobie od klasyków. Zmienimy trochę klimat na chwilę. Nie klasyków typu lata 80., ale klasyków już na pewno dla ludzi w że tak powiem, naszym wieku, którzy się wychowali na muzyce indie.
0: Modern classics.
1: Modern classics, dokładnie. Ponieważ na początku lat 10. i trochę przed istniała taka super grupa, która nazywała się The Dead Weather, i tam trzon stanowił Jack White oraz Alison Mosshart z zespołu The Kills. Byli w tym zespole także Dean Fertitta, między innymi grający z Queens of the Stone Age, i Jack Lawrence, muzyk, który też grał z Jackiem White'em w innym zespole The Raconteurs, więc skład rzeczywiście, który można określić super grupą. Przypomniałem sobie o ich albumach niedawno i chciałem trochę nie tyle przypomnieć sobie, ale jakoś te wspomnienia w sobie wzbudzić z powrotem. I wróciłem sobie do płyty Horrorhound z 2009 roku. No i wydaje mi się, że są tam, że jest tam muzyka, która dzisiaj powstaje w dużo mniejszej ilości albo w ogóle. Miałem jakieś takie poczucie bardzo dużej oryginalności, patrząc, jeśli chodzi o krajobraz dzisiejszy tej muzy. Więc bardzo miło było sobie płytę Horrorhound odświeżyć i całą dyskografię Dead Weather odświeżyć. No i z tego powodu przyniosłem dzisiaj na szampana dwa numery. Więc posłuchamy sobie dwóch hitów, dwóch singli z tej płyty. Na początku I Cut Like a Buffalo, a potem So Far From Your Weapon.

0: klasyka indie już, Horhound, Dead Weather z 2009 roku, I Cut Like a Buffalo i So Far From Your Weapon, muzyka, która, tak jak mówiłem w poprzednim wejściu, wydaje mi się, że na swoje czasy już była przyszłościowa i dzisiaj niewiele tak ciekawie zbudowanych piosenek w tym nurcie wydaje mi się, że powstaje. Albo ja ich nie znam, bo za mało słucham.
1: No ale energię mają niepodrabialną, to jest pewne i nie wiem, czy jakby możesz stworzyć coś w tym samym nurcie przebijającego Dead Weather.
0: Dlatego rest in peace, no, tyle powiem.
1: A słuchacie Szampana MP3 w Radiu Afera i jak to w Szampanie, będzie zaraz różnie, ponieważ teraz coś bardzo orientalnie brzmiącego, mianowicie zespół Keshawara i gościnnie u nich Sahana Naresh i Chirag Todi z utworem Sare Gama Pa, a Keshawara to niemiecko-indyjski zespół z Kolonii, który tak gra czasem kraut rockową muzykę z dużym indyjskim pierwiastkiem, trochę alternatywnie, ogólnie różnie.
0: Trochę indie, trochę z indie.
1: Trochę indie, trochę z indie. Piękne podsumowanie. Więc myślę, że najlepiej jak teraz posłuchacie Keshawary z utworem Sare Gama Pa.

0: tu niezmiennie, jak co drugą środę, Szampanem P3 w Radiu Afera. Najpierw usłyszeliśmy szaloną muzykę od Keshawary, która mi osobiście przypomina trochę Nugenę, tylko w wersji indyjskiej, a nie włoskiej. Natomiast zaraz po tym Rycerzyki i ich nowy utwór Głębiny, bardzo ładny, bardzo fajny ma vibe i trochę zapomniałem, że Rycerzyki chciałem sparować z innym kawałkiem, trochę bardziej takim trip-hopowym, no ale tak wybrałem, tak poszło i ta para będzie w domyśle rozciągnięta po prostu w dłuższym, ale to, w dłuższej części Szampana.
1: To bardzo ciekawe, że o tym mówisz, bo ja akurat właśnie przyniosłem sobą dzisiaj płytkę trip-hopową, którą
0: no,
1: teraz poleci.
0: Proszę.
1: Zupełnie nieplanowane, bo nie wiedziałem, to się wiedziałem, jak brzmią Rycerzyki, ale nie wiedziałem, że Filip będzie miał coś swojego jeszcze w podobnym klimacie. Także uda się nam pociągnąć trochę, nie do końca ten sam klimat, bo jednak pójdziemy trochę bardziej w takie ambientowe, klimaciarskie brzmienia, niż no jednak dla mnie taki indie popowy ciągle charakter, jeśli chodzi o Rycerzyki. Natomiast ja mam ze sobą płytę, która nosi tytuł Parallel Life. Wykonawca to The Starseeds, duet z Wielkiej Brytanii, który wydał właśnie tą jedną płytę w roku 97. I jest to album, który stał się pewnego rodzaju już kultowy w niektórych kręgach pasjonatów takich brzmień. Ja ostatnio spędziłem z tą płytą trochę czasu i jest tam bardzo dużo tego, do czego są też odniesienia w tytułach piosenek, czyli dużo kosmosu, dużo przestrzeni i dużo jakichś takich trochę astronomicznych brzmień.
0: Nice.
1: Także posłuchamy sobie teraz The Starseeds, dwa kawałki, oba będą miały kosmiczne odniesienia. I z głębin rycerzyków, myślę, z głębinami rycerzyków, myślę, że stworzą dobre parowanie. Także Starseeds, najpierw Earth, Moon and Stars, a potem Behind the Sun.

0: The Star Seeds, Earth, Moon and Stars, a potem Behind the Sun w Szampanie MP3 z roku 97. Więc trochę odpoczęliśmy chyba przez ostatnie 10 minut.
1: No, było bardzo chillowo, ale też bardzo przyjemnie. No, jak chillowo, to musi być przyjemnie.
0: Chociaż nie wiem, czy to prawda.
1: Fajny trip-hopik, zwłaszcza, że z epoki. Wiadomo, że wtedy wszystko było najlepsze, jak wersja oryginalne.
0: W 97 wszystkie najlepsze rzeczy wyszły. Dokładnie.
1: Radek też wyszedł wtedy.
0: Radek też. Released.
1: Żarty na bok.
0: Poważna sprawa. Szampan 102.
1: Szampan 102.
0: Weźmy się w garść.
1: Tak zauważyłem, że od jakiegoś czasu trwa lekki renesans trip-hopu, ale zwłaszcza w takim wydaniu trochę trip-hop, trochę indie-pop. Bardzo dużo ludzi sięgnęło po te inspiracje i bardzo mi się to podoba. Na przykład chyba tutaj ASO kiedyś leciał w Szampanie, Avalon Emerson też sięgnęła jakiś czas temu po takie inspirki i gdzieś się to tak przewija. No i teraz myślę, że w podobnym klimacie zapodam londyński zespół DDWY z ich świeżutkim utworem Drink the Real Flowers w wersji radiowej, a zaraz po tym najnowszy nabytek Music from Memory, czyli Asatone z kawałkiem Ember, więc posłuchajmy sobie teraz pakietu dwóch elektroniczniaków.

0: Dzisiaj chillowa jesieniarska selekcja, ale jesieniarska w sensie takim spokojnym, nie depresyjnym, mi się wydaje. Bo podobno muzyka, przynajmniej u mnie, działa raczej tak tonująco, ale tak odprężająco tonująco.
1: No ale właśnie zaczęło się dziwacznie dość z Krzysztofem Krawczykiem, natomiast potem osiągnęliśmy, myślę, jakiś taki punkt konwergencji, że już jednak muzyka miała taki dość jednostajny charakter.
0: Tak, zaczęliśmy od wysokiej amplitudy po prostu i
1: tak, ja trochę przedłużę tą amplitudę, wydaje mi się. Ja przyniosłem dzisiaj ze sobą Mazzy Star. Nie będzie Fade Into You tym razem, posłuchamy się czegoś innego dla odmiany. Natomiast przyniosłem kawałek z pierwszej płyty zatytułowanej She Hangs Brightly. I jest to tytułowy numer z tej płyty, właśnie She Hangs Brightly, który dla mnie ma taki dość taki mroczny charakter, natomiast dalej no, ma w sobie dużo tego piękna, za które kojarzymy i za które kochamy zespół Mazzy Star. Płyta z roku 1990, także cofamy się prawie 30 lat. A jeśli chodzi o Szampana 102, to my już się będziemy odmeldowywać powoli.
0: Tak
1: więc
0: jest.
1: Jak zwykle na koniec ogłoszenia parafialne. 24 października, przypominamy, gramy jedyny w tym roku koncert z Niemocą. To jest koncert na trasie niebieskiej zespołu Mlecze.
0: Niebieskiej.
1: Jeszcze nie. Trasa niebieska zespołu Mlecze pod Minogą. Widzimy się i słyszymy, także kupujcie bilety. Mamy nadzieję, że będziecie tam tłumnie. My będziemy tłumnie w całej naszej potrójnej grupce zespołowej i też w przyszłym tygodniu już musimy się zacząć trochę szykować do tego wydarzenia, bo na razie to nie pamiętamy, co tam w ogóle się w tych piosenkach dzieje.
0: Tak jest. A w ten weekend, piątek, koncercik.
1: A w ten weekend w piątek, tak, koncercik w Dragonie, zapraszamy, będzie Oyster Boy i tam będę miał okazję zagrać na gitarze. Przed Oyster Boyem będzie Burn TV, czyli zespół Antoniego, który także blisko z Niemocą spowinowacony. I Nat Cichocka też na supporcie.
0: Niezła ekipa.
1: Więc potrójny skład, jeden bilet, trzy koncerty, myślę, że się opłaca.
0: No, to jest okazja.
1: No i zaczynamy jesień, więc czas klubowych koncertów można sobie przypomnieć, jak to się robi. Nie te plenerki cały czas.
0: No tak. No
1: i tyle.
0: To dużo robić. Jesień będzie pracowita, jeśli chodzi o granie i chodzenie na koncerty też, więc do tego jak najbardziej zachęcamy, a przede wszystkim zachęcamy do słuchania Szampana MP3 w Radiu Afera już za 2 tygodnie.
1: Tak jest. Mazzy Star na zakończenie.
0: Tak jest.
1: Tak jest.
0: Na końcu może jeszcze kawałek Dumb Funka poleci jako wygaszacz ekranu. Filler tych 1,5 minutki, które zostaną, ale zaczniemy od Mazzy Star. No więc, żeby nie przedłużać, żegnamy się. Filip Pawłas.
1: Radek Reguła.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Szampan MP3.
1: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20:00.
0: Zaprasza Zespół Niemoc.
3: Autopromocja.
4: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
5: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
6: Time to wake up.
7: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
8: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
3: Autopromocja.

0: na kolejnego zawodnika właśnie odchłani jest z nami Doman. Uszanowanko.
1: Siemanko, Piotrek.
0: Siema, siema.
1: Widzimy się tutaj po raz trzeci. Czekamy na Huberta. Teo dzisiaj nie dotrze, także na razie tutaj...
0: Teo w robocie z
1: One Soldier Army.
0: Dokładnie, ale
1: dziękuję za zaproszenie. Siemanko, słuchacze. I dzisiaj posłuchamy sobie utworów headlinerów oraz opowiemy sobie co nieco o sobotniej imprezie.
0: Dokładnie tak. Rozpoczęliśmy sobie czymś od właśnie kolabu z Niną. Będzie też oczywiście, wiadomo, Jay Sparrow. Będzie też Sam Guy, bo to właśnie tych trzech gagatków się w Poznaniu w tę sobotę pojawi. Myślę, że dopóki Husa jeszcze z nami nie ma, to polecimy sobie z kolejnym utworem i wydaje mi się, że to jest coś, co było wybrane przez was, czy przez kogoś konkretnie z was, czy kolektywnie wybraliście tego tracka. Mowa o...
1: Co my tu mamy dalej?
0: O Jacku Sparrow z jego albumu, z tego co kojarzę.
1: To był typowo mój wybór. Mam bardzo słabość do tego tracka, bo grałem go już chyba... To jest najbardziej przegrany utwór przeze mnie jego. Uważam, że jest wyjątkowy, tak jak cały jego album. Jeden z dwóch, pierwszy tam na Tektonik był wydany.
0: A ten na Deep Medi?
1: Ten był wydany na Deep Medi w 2019. Trochę szkoda, że nie poszedł szerszym echem, bo widać tu inspirację. Ja uważam, że Sparrow jest takim gościem, że robi wszystko w duchu dubstepu, ale też słychać, jakie rzeczy on słuchał wcześniej. Inspiracje jazzem, techno, nawet trance'em. Także Kaleida Dope, wyjątkowy utwór, bardzo przestrzenny, taki wręcz... jest w ogóle dla mnie perfekcyjnie zmiksowany. Te suby są potężne, co oczywiście usłyszymy w sobotę. Także miłego słuchania.
0: No i posłuchamy go teraz. Jay Sparrow, Kaleida Dope.
2: Because this is my attitude. For all these years I've been called a lot of not really nice things. I've been called a jerk, arrogant, hostile, indignant, asshole. All those nice terms people call you when you don't bend their way in the wind. And I'm okay with all that stuff, man. I feel good.

0: Tak jak już wspominaliśmy, to był utwór Jaya Sparrowa, Kaleida Dope, coś z jego albumu, no właśnie, hash 00000365, to jest chyba od jakiegoś koloru z barw pantonowych, ale nie jestem do końca pewien, albo
1: może to być czarym po prostu.
0: Po prostu, ale nie jestem pewien, musiałbym to zweryfikować. W każdym razie, Jay Sparrow, tak jak już wspominaliśmy, jeżeli dopiero, droga osobo, włączyłaś się, czy włączyłeś w naszą audycję, no to przypominam, że dziś w studio gościem moim na razie jest Doman, a jeszcze dojeżdża do nas spóźniony Hus, reprezentanci kolektywu Otchłań, którzy w tę sobotę świętują swoją 10. edycję cyklu. No i właśnie Jay Sparrow, Nina oraz Sam Guy się na tym wydarzeniu pojawią. Swoją drogą przypominam, że jeżeli, przypominam, jeszcze o tym nie wspominałem, ale jeżeli nas słuchacie, to dawajcie znać w komentarzach. facebook.com/lekkośćbitu, pisana łącznie bez polskich znaków. Pozdro dla Mikołaja, który z nami jest. Pozdro dla Wiktora, który słucha z Bochni. Jest z nami Teo zdalnie, bo nie mógł dołączyć, pracuje. Trutniur na robocie.
1: Dosłownie na robocie.
0: Dosłownie na robocie, ale
1: 22 jest w pracy.
0: Ale kom cię zostawił i to się liczy. Pozdro też dla Bogdana i dla Karoliny, którzy słuchają nas z Łodzi. Pozdro dla Pameli. No i czekamy oczywiście na wasze dalsze komentarze. No tak, jeżeli chodzi o tę nadchodzącą edycję, to chciałem was wypytać o to obu, no ale z racji, że Husik się spóźnia, no to najpierw poznamy twoją perspektywę na to, jak to wyglądało. Rozkmina wewnątrzekipowa, dogadywanie aż trzech headlinerów, gdzie tak naprawdę każdy z was pewnie musiał mieć okej, każdy z headlinerów musiał mieć okejkę każdego z was, no bo tak to w kolektywach bywa. Jak to się gdzieś tam kształtowało, układało i dlaczego trafił akurat na tych zawodników?
1: Oczywiście, jakoś musiała się zgadzać. Wiesz co, to wyglądało tak, że w tamtym roku już myśleliśmy o tej 10. edycji, co na nią zrobić. I myślę, że mogę powiedzieć już o tym głośno, bo już gdzieś tam parę osób o tym usłyszało. Na 10. chcieliśmy zrobić Alixa Pereza. Mhm. Natomiast z paru względów się to nie udało. Mieliśmy dwie próby. Ale wierzymy,
0: obawiam się, że kosztowa była tą najgorszą.
1: Między innymi, tak. Ale wierzymy, że w przyszłości uda się to zrobić. No ale skoro sama ksywa Alix Perez jest bardzo gruba, także mówimy, dobra, skoro miał być Alix Perez i nie będzie, to i tak ma być grubo. To mówimy, dobra, wybieramy sobie po jednym headlinerze. No i Sparrowa to już chcieliśmy dawno zabukować. Teo szczególnie ma słabość do jego brzmień. I no, Sparrow został wybrany przez Teo. Ja gdzieś tam ostatnio się mega jaram Niną. Czy tam Nina, nie wiem, czy to się odmienia. I Husik też już śledził Sam Gaja od jakiegoś czasu. Także staraliśmy się dobrać jakoś ten skład headlinerski tak, żeby był spójny. I miejmy nadzieję, że to się uda, usłyszymy to w sobotę.
0: Jak najbardziej.
1: Także, no, jaranko max i czuję wręcz takie emocje trochę jak przy pierwszej Otchłani, czyli taki, nie ukrywam, stres, że nadchodzi coś dużego, bo pierwsza edycja wiązała się z tym, że robimy pierwszy duży booking z zagranicy, czyli to był Monty. A teraz robimy nie dość, że 10. edycję, czyli napisaliśmy już tam historię, to jeszcze robimy pierwszy raz trzech headlinerów, także i zainteresowanie też jest największe względem poprzednich BIP, także są emocje.
0: No domyślam się. No i też zainteresowanie, nie ma się co dziwić, bo zrobiliście naprawdę grubą robotę tymi bookingami. Ja też byłem bardzo zaskoczony i bardzo pozytywnie zaskoczony, bo każdym z tych trzech się jaram. I no nie mogę się doczekać. Myślę, że polecimy z kolejnym utworem. To jest utwór, który wybrał nam nieobecny jeszcze w studio, no ale jak sam pisze i jak sam powiedział przed chwilą przez telefon, zmierzający w kierunku studia Hus, to jest coś od Sam Gaja, a konkretnie bootleg, który zrobił od oryginalny utwór, to jest Bone Thugs and Harmony, East 1999, czy też East 1999, no i Sam Guy na remiksie.

Polecimy sobie dalej. Tym razem ja wybrałem coś od Niny. Utwór, którym się jaram bardzo mocno od, no nie wiem, ładnych paru tygodni, od, nie wiem, miesiąca czy dwóch, może nawet ciężko mi sobie przypomnieć, od kiedy mam tę promówkę. Szczególnie utwór tytułowy, który sobie zagramy, gram od długiego czasu, ale cała epka wydana na labelu Substrata jest kozacka. Mowa o epce Heir to Throne. No i już teraz właśnie Nina i utwór tytułowy Heir to Throne.

0: No i to był utwór od Niny, Air to Throne, tak jak wspominałem, katowałem go na promówce dość mocno, ukazał się raptem wczoraj, 6 października, wow, nie zdałem sobie sprawy nawet z tego, bo gram już go od takiego czasu, zresztą cała epka jest kozacka, polecam ją sobie sprawdzić na labelu Substrata, a tymczasem studio dołączył do nas wreszcie Hus, kolejny reprezentant Otchłani, się Mandero.
1: Siemanko wszystkim.
0: Słuchaj, więc teraz ciebie bierzemy pod gradobicie pytań i powiedz nam może, bo gadaliśmy już troszkę o samej imprezie, a nie mówiliśmy też za bardzo o samym miejscu, w którym się odbędzie, o Domu Technika. Z tego, co gdzieś tam na storkach obserwowałem, to co nieco było prac na miejscu. Czy coś się zmieniło w klubie, albo czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć?
1: Taka największa zmiana to myślę, że ma 2 metry długości i 1,20 m szerokości i możecie ją wypatrywać, a na pewno będziecie ją słyszeli. Jeśli pamiętacie, jaka była akustyka w zeszłym sezonie. No myślę, że będzie fajna zmiana na plus. No dużo też było takich drobnych zmian, czy że tak powiem napraw. Mhm. Akurat się wszystko zaczęło psuć, jak to ma w zwyczaju po tam 4-5 latach. Tak jak gdzieś tam poprzedni właściciel montował. I co?
2: Pozdrawiamy Loko.
0: Pozdrawiamy Loko bardzo serdecznie. Przy dość w osobliwym kontekście, ale tak. Widzę tutaj, że w komentarzach jeszcze się wyświetlił Kangurul, także serdeczne pozdro dla niego. Dzięki, że słuchasz.
1: Jak ktoś zgadnie w komentarzu, o jakiej rzeczy mówiłem, to ma ode mnie na imprezie postawiony drink, czy jakieś piwko.
0: Dobrze, tymczasem my polecimy sobie dalej z naszą dzisiejszą selekcją, bo utworów jest dużo. Przez wszystkie się pewnie nie zdążymy przebić, ale chciałem na pewno postarać się zagrać te, które wy mi wyselekcjonowaliście. Teraz widzę, że jest selekcja od Teo, który w którejś z waszych rolek opowiadał o tym, że bardzo się jara tym trackiem. To jest Jack Sparrow i utwór Pula Rhythm.

0: To był utwór Pula Riddim wydany na Deep Medi Music i oczywiście Jay Sparrow, czyli też wtedy jako Jack Sparrow. No i Jack Sparrow, czy też Jay Sparrow pojawi się na Otchłani w tę sobotę, czyli 10 października, obok Niny i obok Samgaja. A ja mam tutaj w studiu, tak jak już wcześniej mówiłem, Domana oraz Husa, reprezentujących ten kolektyw. No i też chciałem was jeszcze, panowie, zapytać o to, jak to wygląda teraz tak naprawdę z waszą taką tożsamością trochę Otchłani, bo ja zawsze was kojarzyłem no najpierw właśnie z takim przecięciem dubstepowo-drum'n'bassowym. Wydaje mi się, że gdzieś tam bardziej zawsze grawitowaliście w kierunku tego dubstepu, chociaż drum'n'bass nigdy nie znikał i zawsze się pojawiał gdzieś tam raz na jakiś czas taki headliner. Natomiast zaczęli się pojawiać tacy ludzie jak Czesko, jak Koido, jak Hijinks. No i teraz właśnie bym powiedział, że szczególnie Nina i Samgaj są takimi właśnie ludźmi troszkę z pogranicza. Jak wy to teraz postrzegacie? Czy zatarły się troszkę te granice, czy nie jesteście już typowo dubstepowym cyklem, a na pewno też nie tylko i wyłącznie drum'n'bassowym, więc jak to z tą Otchłanią jest?
1: Wiesz co, no jak z Teo zakładaliśmy ten kolektyw, to pamiętam, że naszą taką misją było to, żeby dubstep polubił się z drum'n'bassem. I to z takim drum'n'bassem właśnie rolowanym, takim mrocznym. Bo gdzieś mi się kojarzyło, że jak były te dubstepy na imprezie, to raczej były później dżungle. To też gdzieś tam jakiś closing, coś i tak dalej. Mhm. Także miejmy nadzieję, że przez te 3 lata udało się to... udało nam się zebrać zwolenników naszego stylu dubstepowo-drum'n'bassowego. Aczkolwiek tak jak mówisz, gdzieś tam na początku były te dubstepy, były te rolki, którymi się jaraliśmy z Teo. Gdzieś tam wcześniej nie byliśmy otwarci tak na dżungle. Mhm. Ale z czasem zaczęliśmy słuchać też innych rzeczy, gdzie też przewijał się ten mrok w utworach, czyli jakieś takie breaki, dżungle, UK garaże, jakieś half-stepy, half-timey. I no, zaczęła się zajawa na trochę szersze gatunki, więc faktycznie można powiedzieć, że nie zrobiliśmy jeszcze typowo dżunglowego headlinera, aczkolwiek zabraliście nam trochę kwarca sprzed nosa. Finalnie wzięliśmy Koido na poprzednią edycję, ale pewnie się to zmieni niedługo. Już o tym rozmawialiśmy, także w przyszłym roku nadchodzimy z kolejnymi brzmieniami u nas.
0: A Husi, jakiego jest zdania?
2: Zdania. No ja gdzieś tam od zawsze. Ja gdzieś tam od zawsze miałem takie podejście, żeby się niekoniecznie trzymać jakichś konkretnych gatunków, bardziej po prostu iść w jakąś stylistykę. Ja myślę, że gdzieś tam naturalnie się wyklarowała taka mroczna, minimalistyczna.
1: Bo ty dołączyłeś jakoś w okolicach 4. edycji, nie?
2: No, między imprezą z N-Type'em oraz Submarinem, a imprezą z...
1: Skepticalem chyba, tak?
2: Chyba z Skepticalem, tak, no.
1: Tak.
2: No, czyli w sumie od razu ten...
0: Spoko. Ja też tak pytam ze względu na to, że zauważam wśród tych naszych poznańskich imprez i kolektywów z pominięciem tak naprawdę chyba Dungeon Beatsów, no bo oni jednak mimo wszystko zawsze trzymali ten dubstepowy temat, plus zdarzały im się jakieś tam, że nie wiem, część headlinerów mogła sobie odpłynąć trochę w innym kierunku, tak jak na ich urodzinach mieliśmy chociażby Sima, który troszkę sobie poleciał takiego swojego 4x4, Komodo też wiadomo, przelotowo i tak dalej, był Azif Kid.
1: Natomiast, świetna impreza to była.
0: Tak, dokładnie. Natomiast zauważam takie...
1: Pozdrawiamy Hitmana.
0: Tak, pozdro dla Rzeczego. Zauważam takie właśnie rozmywanie się tych granic gatunkowych, co dla mnie jest osobiście bardzo super. Na to samo gdzieś tam zauważyłem u Bass Tripów, kiedy zaprosili Raydena jako Kamikaze Space Program z Cocktail Party Effectem. Byli chłopaki z Protect Ryan, więc też Bass Trip przestał być w 100% drum and bassowy. No my już od wielu, wielu lat tak naprawdę nie jesteśmy tylko i wyłącznie jako drum session drum and bassowym cyklem, chociaż ludzie cały czas tego jeszcze nie do końca sobie chyba uświadomiają i liczę, że przy naszych 20 urodzinach sobie to znowu przypomną. Natomiast nie wiem do końca, gdzie zmierzałem z tą dygresją. Po prostu tak sobie głośno myślę o tym, że fajnie jest to, że eksplorujemy wszyscy w Poznaniu różne gatunki, uczymy publiki różnych styli i otwartości. Ja teraz mam coś od siebie wybranego.
2: Tam w sumie na początku się zastanawiałeś, czy więcej było tego dubstepu, czy drum and bassu na początku. Hmm. A myślę, że nawet jeśli jakaś edycja miała właśnie, załóżmy, drum and bassowego headlinera, to zazwyczaj gdzieś tam innymi setami to przyłamywaliśmy, czy nasi goście, że no nie przypomina sobie edycji, która by była w jednym stylu totalnie.
0: No pewnie. I to też jest coś takiego u nas. Zauważyłem, że nawet jeżeli jest coś nie drum and bassowego u headlinerów, no to potem jest to balansowane, szczególnie closingami, bo na początku lubimy sobie wprowadzić w te wolniejsze tempa ludzi. Natomiast no tak, no trzeba to robić z głową i no właśnie, otwierać ludziom głowy na rozmaitość muzyczną, a nie tylko i wyłącznie trzymać się jakiegoś jednego, czy dwóch, czy trzech styli.
1: Tak, jeszcze tylko też rzucę szybko, bo mi się tak od razu przypomniało, jak tutaj Hubert powiedział, że Emperor gdzieś tam neurofunk, ale jaraliśmy się nim od dawna, no to przed jego setem przez 3 godziny były mielone dubstepy. Gdzieś tam zwolennicy jego stylu mówili, kurde, kiedy ta impreza się zacznie? Niektórzy tak... Także takie śmieszne wspomnienie.
0: Ale takich malkontentów niestety zawsze się trafi, natomiast my robimy te imprezy dla ludzi, którzy to kumają i dla tych, którzy dopiero to skumają. Już teraz Hi-Fo razem z Sam Guy'em, coś co ukazało się na Manuka, czyli labelu tego pierwszego, na epce Hi-Fo and Friends, to będzie właśnie Hi-Fo i Sam Guy, utwór Gold Medal.

0: To był Haifo razem z Sam Guyem, czyli trzecim z headlinerów. Jednym z trzech headlinerów, bo tutaj nie ma co, że tak powiem, wartościować, stopniować nadchodzącej 10. edycji Otchłani, która odbędzie się 10.10., czyli 10 października. To też chyba tutaj pokminione numerologicznie przez chłopaków. Natomiast słyszę tutaj rozmowach poza anteną, że macie jeszcze parę rzeczy, o których chcecie wspomnieć, więc oddaję wam tutaj głos w tym momencie.
1: Tak, no przypominamy, że jeszcze trwa gierka.
0: Konkurs.
1: Konkurs gierkowy. Można jeszcze do północy grę przechodzić i wysyłać nam kodzik, który może dać wam wyściółę.
0: Jak to znaleźć, jeżeli ktoś w ogóle jeszcze nie był na waszych socialach?
2: Otchłan.eu.
0: Dokładnie.
2: Bez polskich znaków.
0: Tam wbijajcie, tam jest gierka, którą można obczaić.
2: To jest już ostatni konkurs, nie będziemy już robić, także dzisiaj do końca dnia ostatni dzwonek jest.
0: Tak,
2: jest.
0: I już potem nie ma płakania o wpisywanie na listę gości.
2: A propos tej gierki, to jest w ogóle inspirowane prawdziwą grą tekstową, Otchłań, RPG-u takim papierowym, gdzie też zaczynasz od zera, no i w tej gierce, na tej stronce też zaczynasz jako żółtodziób DJ-ski.
0: Takie rzeczy. Dobrze, no to myślę, że nie ma co też spoilować, żeby ludzie sobie tę gierkę faktycznie obczaili, bo jest co obczajać. Natomiast widzę, że pojawiły się kolejne komentarze na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkość bitu. Marcin, czyli KSNC z Base Tripów, zgaduje 1,7 metra na 1,2, to musi być ta klatka na lwy. Riddim. Pozdrowienia też dla TF Grinda, który nas ewidentnie słucha i też zostawił komentarz. No i pozdrowienia dla Oli, czyli dla Bambi Uzi. Jej niestety nie będzie z nami, bo nie będzie jej w Poznaniu, natomiast...
2: Pozdrowienia, już dzisiaj się spotkaliśmy
0: pod właśnie, technika, także... i tak się złapaliście w bardzo blisko miejsca, tak, także tak. Zgadza się wszystko. Słuchajcie, lecimy dalej z muzyką na dziś. Któż z was wybierał ten utwór od Niny?
2: Oczywiście, że ja, bo to mój headliner, więc chłopaki nie znają takiej muzy.
0: Kimby nie znają?
2: Tutaj co, Yuku, zarąbista, bardzo eksperymentalna, taka można powiedzieć left fieldowa wytwórnia.
1: Z Pragi.
0: Tak, i w ogóle ja, żeby było zabawne, ja też mam tę epkę i też planowałem, czy przypadkiem czegoś z niej nie wrzucić. Potem dostałem od ciebie ten transfer plików od was i mówię, a super, to się pięknie składa.
2: Ja myślę, że w tym tracku wychodzi taki styl Niny 100%, czyli dużo przestrzeni, dużo dubu i potężne suby.
0: No to lecimy z tym. Nina Ethereal.

0: No i tak końca dobiega utwór od Niny Ethereal. Nina oczywiście, tak jak wspominaliśmy, pojawi się w tę sobotę w Poznaniu po raz pierwszy na imprezie Otchłani. Mam tutaj jeszcze przez ostatnich 9 minut ze sobą Domana i Husa, którzy o imprezie mi opowiadali. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, o których chcieliście wspomnieć na ostatniej prostej, bo zaczyna nam już czasu brakować, ale może albo pozdrowić kogoś?
1: Ja mam taką drobną informację. Niestety raczej przed eventem się nie uda, ale chcemy zakończyć te wakacje w klimacie i będzie taki mały pop-up evencik. Jak chcecie, że tak powiem, być zaproszonym, bo tam jest ograniczona ilość miejsca, to puśćcie wiadomość na Otchłań albo na Mescalito 94 na Instagramie.
0: O, ciekawa rzecz. Widzę, że Bogdan
1: skomentował. Eventik.
0: O, i to jest piękne, to jest piękna informacja. Widzę, że Bogdan skomentował. Ta gra jest sroga, więc już wiara obczaja. Bardzo dobrze.
2: Tak, jest bardzo rozbudowana i w sumie to był pomysł Teo już od jakiegoś czasu. On już przy jakichś poprzednich naszych edycjach miał się pojawić.
0: Coś gmerał z takimi rzeczami.
2: Tak,
0: pozdrawiamy Teo
2: ta
0: jeszcze
2: gra
0: raz.
2: Już miał wcześniej, także brawo Teo. Naprawdę szapoba tutaj dla niego.
0: Szacuneczek.
2: Co możemy powiedzieć? No, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy dzisiaj.
0: Jeżeli ktoś jeszcze się nie zapisał na evencie, no to zapraszamy serdecznie tego, żeby się na niego zapisać. Jest podlinkowany, znaczy na razie jest otagowany w tekście tej dzisiejszej audycji. Mogę też rzucić tam linka. Jeżeli macie jakichś ludzi, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, albo po prostu wybieracie się i chcecie, żeby wasi ludzie poszli z wami, to dawajcie swoim ludziom znać. Niech ten dom technika pęka w sobotę w szwach, bo będzie naprawdę dobrze. Mamy jeszcze dwa utwory na dzisiaj, więc lecimy z kolejnym. Kto wybrał tego Samgaja?
2: Ja go w sumie wybrałem.
0: No patrzcie państwo.
2: Samgaj. W ogóle gratulujemy też tym, co odgadli artystów, którzy zagrają, bo Samgaj to był nie do zgadnięcia. Byliśmy pewni, że nikt go nie zgadnie.
0: A tutaj wjechał Paweł Roman na wjechał.
2: Pawła Romana, który pewnie gdzieś pluskwy mamy w dupach czy gdzieś.
0: Albo po prostu jakiś, nie wiem, jest kret w ekipie, ewidentnie. No. W każdym razie, coś ze Swamp 81, Samgaj i utwór Wallop.

0: No i tak jak wspominałem, czas nam powoli ucieka, to co leci w tle to jest Samgaj i utwór Wallop. Ja przypominam, że miałem dziś tutaj zaszczyt gościć moich ludzi z Otchłani. W audycji byli z nami Doman oraz Hus. No i czy właśnie, coś jeszcze na ostatniej prostej? Pozdrowienia, skargi, zażalenia?
1: Ja pozdrawiam Marcina KSNC.
2: Loku już został pozdrowiony, także nikogo nie pozdrawiam.
1: Nigdy ja pozdrawiam mamę Domana.
2: A tak serio, no pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam wszystkich, którzy nas wspierali i byli już na naszych bibach. Pozdrawiam też tych, którzy będą w sobotę i ubierzcie się ciepło. Pozdrawiam też moją rodzinkę, która też mnie wspiera w tym wszystkim i... Do zobaczenia w sobotę w Domu Technika, Pieniawskiego 5.
0: Dokładnie tak. Ze wszystkimi słuchaczami i słuchaczkami mam nadzieję, że się widzimy w tę sobotę.
2: I trudniur na robocie.
0: I trudniur na robocie, dokładnie. I
1: zarobi.
0: Celebrujemy 10. edycję Otchłani. Naprawdę kamień milowy, po raz pierwszy trzech headlinerów. No, nie da się ukryć, najgrubszy skład jak do tej pory udało się wysmażyć, także szapoba, czyli czapy z łuba dla was, a my już teraz będziemy się z wami żegnać. Jest ostatni utwór przed nami, który tym razem wybrałem ja. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Lekkości Bitu. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria, i zostawimy was z czymś starym od Jacka Sparrowa, z jego takich kompilacji, które są na jego własnym Bandcampie do wyrwania za tak zwane Name Your Price, czyli można nie zapłacić za nie nic, można wybrać ile się płaci. My posłuchamy sobie utworu Run It Down, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.
3: They didn't go to jail.

0: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
4: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20:00.

0: Audycja Radio Afera 98,6 MHz.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

0: Search on.
1: Get yourself locked in to Bump and Grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
4: Autopromocja.
5: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże każdy czwartek o 9.30.
6: Panowie?
7: To jest!
6: Idziemy na ryby.
8: A miałobyś na grzyby.
6: A, dobra, to na grzyby.
9: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 8.30. Tylko w Radiu Afera.
10: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
4: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
11: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.

Thank you.

Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.

a słuchaliśmy Underway Cypher 2. Underway to generalnie taka ekipa ziomeczków, którzy produkują bity, ale też mają swoją playlistę. Generalnie rozchodzi się o to, że znajdują młode talenty, jeżeli chodzi o rap i właśnie zapraszają ich na takie cyfery. I pierwszy cypher był w ogóle robiony w ramach współpracy z Mugo. Ten cypher jest już robiony we współpracy z Def Jam Recordings Poland. I tutaj mamy już takie troszeczkę małe ała, bo wcześniej funkcjonowało to jakby jako takie zastępstwo, powiedzmy, Młodych Wilków, czyli jakby tego, co skończyło się w 2015 roku dla mnie, bo wtedy był ostatni właśnie cypher Młodych Wilków, który miał znaczenie i który promował de facto wschodzące gwiazdy rapu, a nie takie, które tak naprawdę się wybiły, bo oczywiście Popkillery potem jeszcze organizowały dalsze edycje Młodych Wilków, ale wracając, Underway jakby dla mnie miał taką zastępczą funkcję, bo szukał tych wschodzących raperów i to jest ciekawe, fajne i fajnie, że ich promował i można przez to było naprawdę znaleźć trendujących w przyszłości raperów i oczywiście nadal można, sprawdzając cyfery Underwaya, ale no gdzieś tam dla mnie gubi to taką unikatowość w momencie, kiedy przejął to Def Jam, bo jakby brzmi to tak, jakby następowała komercjalizacja undergroundowego rapu i jakby nie wiem, czy mi się to do końca podoba. To oczywiście moje prywatne zdanie. A teraz posłuchamy sobie poznańskiego artysty na bicie od poznańskich producentów. I mowa tutaj o Podciętym, a za produkcję odpowiada Adasz i Fela. Spali się studio Podcięty, sport, a nie komfort.

a słuchaliśmy utworu Getto od Houstona. Za produkcję tutaj odpowiada Pierun i Borek. I Houston to jest poznański artysta, nie wiem czy wiecie, i jest no naprawdę takim mocnym newcomerem, który wbił się tą swoją epką właśnie Getto EP bardzo, bardzo mocno w słuchacze Spotify. I myślę, że wysoko, że tak powiem, zajdzie ten chłopak, także sprawdzajcie. Ale oczywiście jakby wybić się, zrobić trendującą nutę, to jest jedna rzecz, ale utrzymać się na rynku to już jest druga rzecz. I jeżeli chodzi o Cheatsa, którego teraz posłuchamy, no to dla mnie to jest geniusz muzyczny. Jest bardzo młody wciąż, że tak powiem, ale zaczynał już jako 14-latek i od tego czasu wciąż keep on grinding, wciąż jest w prime. Także posłuchajmy nowego numeru od Cheatsa. Cheats i Chrisu, wybaczę.

0: Dzięki rap darzę uczuciem, najczystszą pogardą. Gdy wśród śmieci dryfuję, czuję się jakbym był pangą.
1: Streets to zakazane jabłko.
0: Tyle, że z larwą, choć trzymam z niejedną bandą. Nigdy nie

Pierdolę bycie humble, jak jest świat zły, to też bądź zły. Węże chcą mnie udusić wokół same anakondy. Zbuduję mamie willę, przysięgam na me marzenia. Bo jak tego nie dokonam, to też można je pogrzebać. Nie miałem nic do stracenia, dziwko, nigdy nic nie miałem. Jestem dla osiedla skarbem, mimo że sam odkopałem ich. Myślałem, że mam łupie

Nie słuchają mutant klanu, co mnie jebie jakiś dupa. Kolaku, my żyjemy w Polsce, ty się bacz, to kasę rucha. To co ci ta łatwa dupa, przecież na co dzień się spuszcza. Co odjebałeś w piątek i że chyba to nauczka.

0: słyszał.
1: Jedna dupa mi mówiła, że waliłeś z nią kryształ.
0: Kurwa, całe miasto farmazoną. Już się stare wypłakałem, więc teraz zaczynam połóż. Przypomina mi to czasy, gdy jadłem, co było pyszne. A chłopaki z Rosebel Kubę wtedy

to była młoda poznańska traperka Świątek w utworze Kolejny Raz. Świątek jest też DJ-ką i moim zdaniem wielkim talentem, jeżeli chodzi przynajmniej o poznański rap, więc sprawdzajcie te typiare Świątek Kolejny Raz. A teraz posłuchamy Fabiana, Zatopiłem każdy smutek. I Fabian naprawdę fajnie grinduje, bardzo dużo numerów wypuszcza, bardzo regularnie, także też zachęcam, żebyście sprawdzali Fabian przez Double V, Zatopiłem każdy smutek.

A to była nowość od Opal, Trust the Process. I teraz mamy nową ekipę, jeżeli chodzi o Poznań. Natura 2000 odeszła, rozpadła się, ale powstała ekipa Eternal Now. I w tejże nowej ekipie jest Azyl, która była wcześniej w Naturze 2000. Więc też fajnie, bo cieszę się, jak nasze poznańskie raperki dalej walczą, dalej przebijają się do mainstreamu, czego oczywiście życzę Agacie. Eternal Now, Cameron Thomas i tutaj występują na zwrotce Enter, Azyl i A. Vinci.

a słuchaliśmy reprezentantów ekipy Eternal Now, Azul, Avin czy Entera w numerze Cameron Thomas. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszą Trap Stację. Do usłyszenia już za tydzień o północy. Z Wami jak zawsze była Seniorita Seni.